0: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama.
3: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
4: To już czas na specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Przed nami spotkania z najciekawszymi gośćmi, którzy nas odwiedzili. Na początek mistrz słowa, bez którego polska muzyka wyglądałaby zupełnie inaczej. Największe przeboje zespołu Kombi, Urszuli, Zdzisławy Sościńskiej czy też Budki Suflera, to jest jego dzieło. Co się czuje, gdy kilkaset tysięcy osób śpiewa jednocześnie piosenkę Jolka, Jolka, pamiętasz? O tym porozmawiamy z Markiem Dutkiewiczem, autorem tekstu.
3: Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje.
4: Moi drodzy, pora już na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj dżentelmen, bez którego polską muzykę, no chyba trudno sobie wyobrazić, bo w końcu największe kultowe polskie przeboje to jego dzieło. No i po tym barokowym wstępie pojawi się nazwisko, które znamy wszyscy. Marek Dutkiewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
5: Witam serdecznie. No takie wstępy to ja bardzo sobie miszuję. Bardzo dziękuję za taką rekomendację.
4: A dalej będzie tylko lepiej, bo na pewno połapiemy się dzisiaj za słówka z mistrzem słowa. Teraz padnie słowo, którego ja powiem szczerze, prywatnie nie lubię, bo tak mi się wydaje, że jest nadużywane. Ale w tym konkretnym przypadku pasuje chyba jak ulał. Czy pan się czuje legendą?
5: Czy ja wiem, czasami spotykają mnie takie komplementy, ale jeśli moglibyśmy zejść ewentualnie z tych górnych pięter, no to panie Tomku, może jednak Marek i panie Tomku, Tomek z drugiej strony, rozumiem.
4: Cała przyjemność po mojej stronie. Dlaczego ja o tą legendę pytałem? Krzysztof Krawczyk, któremu podobne pytanie zadałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Romuald Lipko stwierdził przez grzeczność, że nie zaprzeczy. Maryla Rdowicz po chwili namysłu stwierdziła, że jak nie ja, to kto? To tak wyważone stanowisko.
5: Tak, Romek Lipko miał poczucie swojej wartości, ale chyba jednak to nas łączyło. No bo jednak no trochę tego powstało. Jeśli chodzi o Romualda, no to przez całe, ja wiem, 40 lat chyba naszej współpracy staraliśmy się, żeby to, co wspólnie nagrywamy, to, co wspólnie wytwarzamy, to miało jednak pewną jakość. Jeśli tyle utworów przetrwało, powiedziałbym, już ze dwie epoki, no to chyba mieliśmy rację. No i być może ta legenda nie jest tak do końca nieuzasadniona.
4: Mhm. Ja muszę zapytać o jedną rzecz. Co się czuje w momencie, kiedy 700 tysięcy młodych ludzi, co najważniejsze, śpiewa Jolkę? Mówię o tym pamiętnym Woodstocku.
5: No ba. Od tej pory na różnych spotkaniach autorskich jeszcze pada czasami takie pytanie, oczywiście, co się czuję, no to ja rozkładam ręce, ale też mówię, że ten szczyt kariery, który teoretycznie przynajmniej powinien być zawsze przed nami, no to na pewno mam za sobą, ponieważ no nie uda się zebrać takiego audytorium, na pewno nie. Mhm. Ostatnio już przeżyłem taki moment wzruszenia, kiedy podczas koncertu Sanach na festiwalu w Gdańsku, ona zresztą z własnej inicjatywy, jak się okazuje, postawiła na Jolkę, odśpiewała to z Felicjanem Andrzejczakiem, no i razem z nimi odśpiewało to teoretycznie skromniejsze audytorium, ale jednak 40 tysięcy osób i wszystkie znały tekst na pamięć. To jest niesamowite.
4: To jest naprawdę niesamowite. O Jolce dzisiaj na pewno jeszcze porozmawiamy, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj też pojawią się tematy, o których ani filozofom, ani fizjologom się nie śniło. Żeby podłożyć jakiś taki podkład pod następne pytanie, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. No bo tak, szara rzeczywistość PRL-u, co się czuło w momencie, kiedy się lądowało za oceanem? Bo wtedy Stany chyba jawiły się jako kraj leżący zupełnie na innej planecie.
5: No fakt, ja już miałem za sobą pierwszy taki debiut rozdziewiczający, rzekłbym, mianowicie podróż do Szwecji i to było mocne przeżycie. No wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób było szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina. No Ruinę Zachodniego chyba wtedy. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego. I to była końcówka lat 70. Wspaniałe to takie lato miłości, to już było daleko za nami, ale jednak w San Francisco spotykało się osoby, które no, z trudem, ale mogły sobie przypomnieć tamte czasy i ten klimat jeszcze gdzieś tam wisiał w powietrzu i no, było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy, jeździli z ogromnymi sukcesami po Stanach. I na ich koncercie, na dobrą sprawę, znaczy zdali, przyjeżdżając, zbliżając się do tego stadionu, widać było tą chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy. Przynajmniej nie był dym pochodzący z wytworów
4: klasycznych.
5: Tytoniowych, tak? I na dobrą sprawę właśnie to wystarczyło tam się inhalować tym powietrzem, żeby wejść w taki stan lekkiego oszołomienia. Ja pamiętam, że podczas tego koncertu, ponieważ Grateful Dead była taka legendarna amerykańska kapela, która występowała w pierwszej części, i obok mnie tam na trybunie siedział taki kolega owinięty w poncho meksykańskie, on się przespał cały ten pierwszy koncert, tę pierwszą część, ale kiedy się ocknął, kiedy właśnie Anglicy zaczęli bębnić w swoje bębny, to wydobył z zakamarków takie wielkie cygaro, łypnął i poczęstował mnie. Także życzliwość ludzi na tym koncercie nie miała granic. A swoją drogą, wydaje mi się, że zespół Who po raz jeszcze kolejny wstał z niebytu i gdzieś jeszcze koncertuje. Nie mam pojęcia, tylko po prostu kto ocalał jeszcze z tego pierwszego składu.
4: No a takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Jak to już zdążyliśmy ustalić, legenda polskiej muzyki Marek Dutkiewicz dzisiaj jest gościem programu Cała Muzyka. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym utworze, czyli o Jolce. No, porozmawiać musimy, bo historia jest, tak mi się wydaje, trochę podobna do historii innej kobiety, a mianowicie Baśki, bo Robert Gawliński, pamiętam, przyznał, że na początku Baśka zupełnie inaczej wyglądała, była szybciej grana. Jolka też zwolniła na późniejszym
5: tak,
4: etapie.
5: To prawda, drogi Tomaszu. W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no, przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. Był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no, pozwolę sobie jeszcze raz.
4: Ten test, tak?
5: Tak, test w Niej Zdrowie, anonimowej recepcjonistki z hotelu Polones w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daj jej ten tekst do przeczytania, czy nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwo. No przeranżowali to oczywiście, Mietek Jurewski bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta noc komety, o której wspomniałeś, a także Czas ołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja no, zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywają takie take-ity, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować. A potem, no tak jak mówię, taka dobra gwiazda chyba świeciła nad tym projektem, ponieważ potem zajął się tym Piotrek Kaczkowski, dostał do rąk gorącą taśmę, no wtedy jeszcze nikt nie rejestrował tego inaczej niż na taśmie, wąskiej taśmie magnetofonowej. Docenił ten numer. Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, puszczał ten utwór bez słowa komentarza. Nikt nie kojarzył głosu Felicjana z Budką, także zagotowało się, telefony się grzały, o ile wiem, ale z pokerową twarzą Kaczkowski wytrzymał do soboty i dopiero w sobotę powiedział: państwo dzwonią, państwo się pytacie, państwo nie wiecie, co to za nagranie. Jolka, pamiętasz, no to jest nowy singiel Budki Suflera. No a reszta, jak mówię, to już jest historią.
4: A propos historii, to właśnie niezwykłych opowieści związanych z tym, z tą piosenką jest więcej, bo wiem, że po Warszawie albo krążył, albo krąży nadal małżonek Jolki.
5: Faktem jest, że tenże prawdziwy czy fikcyjny małżonek tej prawdziwej czy fikcyjnej Jolki sprostował tylko jeden detal. Powiedział: co to z autobus, arabów, najwyższy...
4: Mikrobus.
5: Najwyższy to był mikrobus, tak. O.
4: No dobrze, zostawiamy to w takim razie, choć pewnie do Jolki jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tak się zastanawiam nad jednym. Co też się stało na przestrzeni lat, że dawniej piosenka mogła mieć 7 minut, a obecnie 3 to jest maksimum? Czy taka historia jest w ogóle do opowiedzenia w 3 minuty? Jakakolwiek historia jest do opowiedzenia w takim czasie?
5: Chyba nie. No w swoim czasie Robert Janowski zrobił mi taki prezent. Powiedział: słuchaj, nagrałem Jolkę, wiesz, na nowo. Będziesz zadowolony, po czym... dopadłem do tego nagrania. Okazało się, że nie będę zadowolony, ponieważ wyciął mi wstęp i końcówkę, w związku z czym ta historia nie miała specjalnego sensu, bo to jednak jest jakaś opowieść, która się zaczyna, turla i kończy. No ale to... Ale powiem ci, że wiesz, to... sytuacja z takimi bardzo krótkimi w swoim czasie singlami miała miejsce już lata temu, podczas choćby tej wielkiej inwazji brytyjskiego rocka. Single wtedy nie miały chyba więcej niż 3 minuty. Pamiętam, że nagranie zespół The Animals, House of the Rising Sun, który miał 4 minuty, to było sensacją. Nieco później na przykład zespół Queen, Bohemian Rhapsody, to tam chyba 10 czy 12, to jakiś niesłychany był to, ta mini opera, niesłychany był to przedsięwzięcie. A teraz to wygląda tak, że te jednak mainstreamowe stacje, nie będę pokazywał palcem, to nie zwracają specjalnej uwagi na wartość tekstu choćby, czy przesłanie jakiekolwiek, jeśli w ogóle może takie być. Po prostu liczy się ten czas, a im krócej, tym lepiej. Poniżej 3 minut już jest fantastycznie, ponieważ po prostu te pieśni muszą wypełnić określony czas, pozostawiając maksymalnie duży czas na reklamy. No tak to z grubsza wygląda. No więc upycha się kolanem te pieśni, a co w środku, no nie do końca to jest interesujące dla nich.
4: Tak. My ten czas wypełnimy pasjonującą rozmową. Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę urządzimy sobie, no, dość niezwykły eksperyment.
3: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
4: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Próbuję sobie wyobrazić taki eksperyment myślowy, że Jolka skomponowana jest na przykład w Stanach i po takim przeboju, no to chyba do końca życia można by tam żyć z tantiem. W Polsce
5: owszem,
4: chyba nie bardzo.
5: Owszem,
4: czy się
5: owszem, Tomaszu. Nie. Cieszę się, że dotknąłeś tego tematu, ponieważ oczywiście z powodu sukcesów, no nie tylko Jolki, ale no jeszcze parę tych pieśni ciągle żyje, ciągle zgranych, z czego jestem oczywiście dumny. Ciągle jestem posądzany o jakieś niebywałe, no, tylko skryte bogactwo. No nie jest to prawda. Ja zawsze przywołuję tutaj film, który rozbawia mnie, Do West, podkreślam, Do West, mianowicie był sobie chłopiec, Hugh Grant, gra tam spadkobiercę jedyne kolędy, które napisał jego ojciec, i on prowadzi naprawdę wytworne, luksusowe, nawet żebym playboyskie życie, bazując wyłącznie na tych tantiemach. Otóż, no być może w tamtych stronach jest to realny powód do szczęścia i do, tak jak mówię, no, trybu życia, jaki tam jest prezentowany, ale nie tu. To więc to jest, oczywiście o tyle to jest krzepiące, miłe i gdzieś tam dające taką ostrogę do twórczości, że po prostu nie da się osiąść na laurach. No, jeszcze nie mam takich tendencji ani ciekawości. Pukają różni ludzie, zupełnie nowi wokaliści, i to jest wspaniałe, że ciągle można coś nowego wytworzyć. Problem oczywiście jest kolosalny, jak dotrzeć do publiczności, jak dotrzeć do odbiorców, ponieważ no, w swoim czasie było to znacznie, znacznie prostsze, ponieważ jeśli jakiś utwór spodobał się na antenie, no to ewentualnie na przykład zaistniał na festiwalu. Tych antek było niewiele, stacji telewizyjnych było, nie wiem, bodajże dwa kanały były. No i dotarcie w tym momencie do odbiorców, którzy mogli ten utwór docenić, a nawet pokochać, było genialnie proste. Teraz nie jest. To jest właśnie chyba ten główny problem. Jeśli chodzi o nagrywanie, no to się to generalnie uprościło. No, każdy na dobrą sprawę może nagrać, bardzo przyzwoite nagranie wytworzyć w kuchni swojej albo w łazience. Mhm. No ale jeśli chodzi o, tak jak mówię, o publikację tego, o popularyzację, no to już jest cienko.
4: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tak sobie myślę, że za każdą piosenką stoi jakaś historia. Czy prawdą jest, że ostatni grosz wyzwalał w słuchaczach na koncertach odruch dzielenia się pieniędzmi, które lądowały na scenie?
5: No fakt, tak, tak. No widzę, że drogi Tomaszu, naprawdę przewertowałeś stosowną literaturę. Ale to prawda. Kto, oczywiście trudno powiedzieć, kto wpadł pierwszy na pomysł, żeby nawiązując do tytułu pieśni, rzucić jakimś bilonem na scenę, ale potem to weszło w krew publiczności i w momencie, kiedy brzmiały pierwsze takty tego utworu na koncertach, no to zaczynał się sypać grat monet. Czasami takich chudych, a czasami grubszych, i właśnie taka chyba, nie wiem, jakaś potężna, załóżmy 5-złotówka trafiła w swoim czasie w łuk brwiowy perkusisty, który zalał się krwią. Trzeba było chyba przerwać koncert, opatrzyć go i na wszelki wypadek od tej pory Budka przed tym utworem zakładała na głowie takie kaski motocyklowe z goglami i to też było takie dosyć symptomatyczne, bo wiadomo, że zaraz ten grosz zabrzmi. Tak, no nie mogę tutaj, korzystając z okazji, nie pokłonić się po raz nie pierwszy Jankowi Borysewiczowi. To jest jego solówka, wspaniała moim zdaniem, taka historyczna, powinna przejść do kanonu takich solówek rockowych.
4: Dzisiaj kawał historii polskiej muzyki, tak jak powiedziałem, za każdą piosenką stoi jakaś niezwykła historia, niezwykła opowieść, ale skoro mowa o czasach słusznie minionych, to tak sobie myślę, że dobrze ten czas oddaje Szklana Pogoda. Jak ten tekst powstał?
5: No wiesz, od czasu do czasu, co kilka miesięcy, dzwoni ktoś z jakiejś stacji telewizyjnej i mówi: panie Marku, gdyby pan był tak miły i kilka słów o Szklanej Pogodzie. Po czym podjeżdżają, zawożą mnie pod dom na Wawrzeszewie, gdzie spędziłem ładne kilkanaście chyba lat życia, i pytają, stawiają tam pod tym blokiem kamera, mikrofon: panie Marku, co pana zainspirowało do napisania tej piosenki? No więc ja się uśmiecham, ponieważ ten blok, mimo że już w tej chwili jest odświeżony, pasteloza to się nazywa, odświeżanie tych takich bloków, ale nie jest piękniejszy, ani otoczenie, niestety, w związku z czym, no, na dobrą sprawę wystarczy się rozejrzeć, no, blok ten miał i ma ciągle 11 klatek schodowych, no więc jest dosyć podługowatym budynkiem i prawdę mówiąc jest równie obrzydliwy dziś, jak kiedyś. Pamiętam taki niepowtarzalny hałas, no i niestety odór sypów, bo się sypywało te śmieci w ten sposób właśnie, że wychodziło się na klatkę, otwierało się ten syp i sypało się tam do środka, nie selekcjonując, broń Boże, tych śmieci, nie. Szklana Pogoda, tak, bo od czasu do czasu niestety przeżywam bolesne zderzenie z rzeczywistością, ponieważ nieuczciwi handlarze wyrobów monopolowych przyswoili sobie ten szyld, no ale przy pomocy, mam nadzieję, dzielnych prawników zwalczymy tę inwazję.
4: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda, czyli Marek Dutkiewicz, autor tekstu między innymi kultowej Jolki. A propos tekstów, a propos muzyki, kiedyś pamiętam, czytałem dylematy pod tytułem co pierwsze, muzyka czy tekst. Marek Dutkiewicz pisze do muzyki, czy odwrotnie, jak to jest?
5: Na ogół muszę się zmagać z kompozycjami. To nie jest takie łatwe zadanie, to nie jest taki wdzięczny język. Z całą miłością oczywiście dla polszczyzny. Ale kiedyś zastanawiałem się nad tym, bo to wiesz, na różnych spotkaniach autorskich pada bardzo często to pytanie, to jednak kilka tekstów było w pierwszej linii, jednak były najpierw teksty. Windo do nieba, tekst, tak. Chodź po malej mój świat, najpierw tekst, owszem. Szklana pogoda, najpierw tekst. Grzegorz Stróżniak, co prawda, przystrzyk mi dosyć boleśnie refren, ale już dawno mu to wybaczyłem. Jolka, Jolka, pamiętasz? No nie, to jest do muzyki. Potem myślę o jakichś takich większych. Ale jak gwiazd, jednak najpierw była muzyka. Co jeszcze? Za ostatni grosz najpierw muzyka. No i na ogół jednak najpierw jest muzyka. Prawda jest taka, że mało kiedy kompozytor potrafi sobie poradzić skutecznie z tekstem. Seweryn Krajewski miał i mam nadzieję, że ma ciągle ten talent, niestety opuścił nasze strony i tam próbuje, mam nadzieję, że skutecznie robić karierę w Kalifornii. A na ogół kompozytorzy jednak próbują troszkę brutalnie dopasować swoje pomysły do tekstu, więc z dwojga złego wolę jednak najpierw dostać taki szkic muzyczny.
4: Jak to jest, nazwijmy to górnolotnie, z jakby całym procesem twórczym? Bo ja pamiętam, jak to Romuald Lipko mi opowiadał, że zawsze czuł, że coś się zbliża i wtedy zamykał się z instrumentem i faktycznie po chwili był przebój. Czy na ciebie też te teksty spływają? Jak wygląda akcja porodowa?
5: Nie. Znaczy, jeśli chodzi o Romualda, to on miał niewiarygodną łatwość pisania takich przebojowych utworów. Myślę, że gdyby w swoim czasie odnalazł się w świecie, to naprawdę zrobiłby ogromną karierę. Moim zdaniem on nawet nie był do końca rockmanem. Po prostu pisał rzeczy wspaniałe, popowe. Czasami oczywiście gdzieś tam je przyozdabiała swoją taką energią Budka Suflera, ale na przykład Izabela Trojanowska, Urszula czy Zdzisława Sośnicka, no to są wszystko wielkie śpiewaczki, wielkie panie, jednak śpiewające pop, które wiele mu zawdzięczały. To nie miejmy złudzeń. Nie, u mnie to wygląda po prostu tak, że ja to traktuję po prostu profesjonalnie. Że jeśli jest konkretne zlecenie, trzeba coś takiego napisać, a bywa, że na przykład ten utwór już gdzieś tam nabiera kolor w studiu, no to po prostu trzeba usiąść i go wytworzyć. Nie czekam na te natchnienie. Mhm. Choć jest tak, że po prostu czasami gdzieś jakiś pomysł mnie dopadnie gdziekolwiek, choćby w kinie na przykład jakiś fragment dialogu. No kiedyś to trzeba było notować, teraz po prostu można to wyszeptać do komórki i potem korzystać z tej bazy.
4: Takie mam wrażenie, że dzisiaj szykuje się w Radiu Złote Przeboje wieczór niezwykłych opowieści. Mam chyba kolejną, bo powiem szczerze, jestem pod wrażeniem podróży, o której czytałem, podróży do Katmandu. Podobno nie mogliście się zdecydować, czy jechać pierwszą klasą, czy drugą.
5: No naprawdę, Tomaszu, gratuluję. Głębokie sięgnięcie do źródeł. To nie do końca tak było. To znaczy, ta podróż dzieliła się na dwa odcinki co najmniej. My razem z kolegą startowaliśmy z New Delhi i wtedy nie byliśmy pewni, do granicy nepalskiej pociąg miał nas dowieźć. I wtedy nie byliśmy pewni, jaką klasę wybrać. Wydawało nam się, że różnica między pierwszą a drugą jest minimalna. Tu się myliliśmy. I wylądowaliśmy w tej drugiej klasie w pociągu, który no był, powiedziałbym, bardzo, ale to bardzo przeludnionym pociągiem. Powiem tylko ci i państwu, że w przedziale takim, no, klasycznym przedziale, gdzie zwykle mieści się 6 do 8 osób, to tam osób było 18. I na szczytem szczęścia było wywalczenie sobie miejsca na półce, żeby tam się zrzemnąć ewentualnie. Byliśmy w całym zresztą wagonie, nie tylko w przedziale. Byliśmy jedynymi białymi kolegami. Cała reszta to była ludność lokalna hinduska. Odziana dosyć skąpo, nie do końca wymyta. Także podróż była, powiedziałbym, no, pełna różnorodnych wrażeń. Ale kiedy już następnym razem korzystaliśmy z hinduskich kolei państwowych, no to zażyczyliśmy sobie pierwszą klasę. Wtedy się okazało, że poza nami z kolei w całym wagonie nie ma nikogo, a ten przedział wygląda jak cela więzienna. To był zakratowany zarówno przy oknie, jak i przy drzwiach i był pomalowany taką jednolitą, szarą, olejną farbą, więc to takie było trochę inne wrażenie. Ale już do samego Katmandu, z granicy, powiesz nas, wesoły autokar. Tam była taka, Birganj to się miasteczko nazywało, i tam była taka stacja, wielki plac był zastawiony różnymi autokarami i każdy z nich miał za zadanie dotrzeć do Katmandu. I my z kolegą wybraliśmy autokar z dumnym napisem Stereo Bus, licząc na jakąś przyzwoitą podróż muzyczną. No i okazało się, że owszem, w autokarze było urządzenie, było odtwarzacz kasetowy po prostu, podłączono dwóch takich mikrogłośniczków i tych kaset były trzy albo cztery z fragmentami soundtracków hinduskich. No i to było dosyć bolesne doświadczenie. Cała stado wesołych tak hipisów razy na nie podróżowało. Bardzo żeśmy protestowali przeciwko takiemu nagłośnieniu, ale kierowca powiedział, że this is stereo bus, you have paid for stereo music, you have to listen and enjoy it. No i po prostu trzeba było zrobić drobną zbiórkę pieniężną, żeby wyłączył wreszcie tę muzykę. Na szczęście, ale podróż była o tyle emocjonująca, że autokar nie był pierwszej świeżości. Nie wiem, jak działały hamulce, ale na pewno były ogromne luzy na kierownicy, bo akurat nieopatrznie przesiadłem się do przodu. No i po drodze widzieliśmy naprawdę kilka takich rdzewiejących wraków na dole, dobrych parędziesiąt metrów niżej od naszej szosy. No niewykluczone, że też były to autokary stereobusy, no, trudno powiedzieć.
4: Ja się tak uśmiechnąłem, ponieważ przypomniała mi się historia z tych wakacji, jak to byliśmy z rodziną w Chorwacji, płynęliśmy na wyspę Hvar i też było nagłośnienie.
5: Dziwne, żeśmy się nie spotkali, Tomaszu.
4: I jakież było moje zdziwienie, kiedy usłyszałem z głośników, jesteś szalona, płynąc na wyspę Hvar w Chorwacji.
5: Słuchaj, Janek Wołek opowiadał mi, że był kiedyś w Wietnamie i nagle usłyszał tamże w wykonaniu lokalnej kapeli pieśń Jolka, pamiętasz? Nie wiem, czy łamaną polszczyznę, nie mam pojęcia. I podobno zadzwonił właśnie do Romualda, który podobno zupełnie się nie zdziwił, wzruszył ramionami i powiedział, no a czemu nie w Wietnamie? No niestety wpadł wtedy na pomysł, że produkować wódkę Jolka, pamiętasz? I to była bolesna, dramatyczna i chyba nie do końca przemyślana decyzja.
4: Marek Dutkiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Podróżujemy po całym świecie. No ale wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No właśnie, za kilka minut wrócimy muzycznie do Polski.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
4: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości wspaniały Marek Dutkiewicz, z którym podróżujemy muzycznie po całym świecie. Byliśmy za oceanem, byliśmy w Katmandu. Dobrze, teraz wracamy do Polski. Tym razem odwiedzimy Poznań, bo tak sobie myślę, że tamtejszy hotel Polonez był dość zasłużony, jeżeli chodzi o show biznes. Małgorzata Ostrowska opowiadała, że to właśnie tam odbył się najdłuższy Sylwester, który rozpoczął się po świętach Bożego Narodzenia, skończył tak na Trzech Króli. Czy Marek Dutkiewicz był obecny na tym Sylwestrze?
5: Na tym nie, natomiast mam takie mętne wspomnienia Sylwestra Krakowskiego, który nie mógł się skończyć. Ledwo tylko się zaczął. Nie wiem, czy trwał aż tak długo, ale pół tygodnia, myślę, że to spokojnie jednak gdzieś on miał miejsce. W Poznaniu natomiast tak, hotel Polonez naprawdę powinien mieć przynajmniej jakąś taką tablicę pamiątkową murowaną, ponieważ no, było ulubionym miejscem spotkań choćby kapel rockowych. Ja pamiętam, czy też z trudem sobie przypominam taki moment, kiedy tam się spotkały Manam, Republika i budka suflera.
4: O matko.
5: No i słuchaj. Współczuję personelowi. Tak czy owak. Ale prawdę mówiąc, pewną taką życzliwością jednak nas tam traktowano. Na zasadzie może jakiejś takiej szczególnej turystycznej atrakcji. No i to, co należy wspomnieć, to nieistniejące już niestety studio na Marcinkowskiego, gdzie właśnie choćby powstały pierwsze nasze nagrania z Urszulą. No i ta sesja, o której wspominałem z Felicjanem, czyli właśnie Noc Komety, Jolka, pamiętasz, i Czasołowio.
4: Ja gdzieś znalazłem informację, że w hotelu Polonez jest teraz akademik. Także być może imprezy dalej się tam odbywają. Szalone. No dobrze, ale skoro tak po hotelach się przemieszczamy, to słyszałem, że po wizycie w jednym z hoteli z kolei w Bydgoszczy powstało Słodkiego Miłego Życia. Tak było, czy coś pokręciłem?
5: Nie, chyba nie. Chyba nie pokręciłeś. Znaczy, nie jestem pewien, że akurat Słodkiego Miłego, ale pierwsze nagrania. Na pewno z takich bardzo pogodnych pieśni Królowie Życia mogli wtedy tam powstać. Listopad, Bydgoszcz, Hotel Brda. Naprawdę to nie jest miejsce, za którym się tęskni. Zwłaszcza o tej porze roku. Ale tak się złożyło, że akurat tam mnie zaprosili koledzy z zespołu Kombi. Wtedy jeszcze wyłącznie przez jedno i na końcu. I tam powstały te pierwsze nagrania. Nie, Słodkiego Miłego Życia trochę później. Sławek Głosowski twierdzi, że gdzieś kompozycja powstała podczas trasy nawet nie rosyjskiej, tylko radzieckiej chyba jeszcze wtedy. I właśnie poczęstował mnie tym swoim wytworem muzycznym. Bardzo od początku rokującym. Oni mieli właśnie tylko jedno zastrzeżenie, bo ja już wtedy napisałem im ze słowem życie w tytule dwie piosenki, czyli właśnie Królowie Życia, Linia Życia, ale akurat Słodkiego Miłego Życia wydawało mi się na tyle atrakcyjnym tytułem, że ich przekonałem. No i jak wiemy, na szczęście przekonałem.
4: Dzisiaj wieczór niezwykłych opowieści. Ja powiem szczerze, bardzo się ubawiłem, jak czytałem historię, jak to przyjechałeś na sesję nagraniową początkującej wtedy Urszuli i właściwie minąłeś się z nią na korytarzu, a potem zacząłeś pytać, gdzie jest gwiazda.
5: No tak, Ula wyglądała dosyć skromnie wtedy, rzekłbym. A Romuald odgrażał się, że no, za chwilę będziemy mieli tutaj nową gwiazdę na miarę co najmniej Izabeli Trojanowskiej. Co więcej, nie miałem zielonego pojęcia, że to nie jest debiutantka, tylko że to już jest osoba, która zdobyła złoty samowar na festiwalu pieśni rosyjskich w Zielonej Górze, bo był taki swój czasie festiwal. Na szczęście nigdy tam osobiście nie zawitałem. A może nie, ale może to byłoby jakieś fascynujące doświadczenie. I Ula była chyba trochę stremowana podczas

0: kajały nasze ambicje, że stwierdziliśmy, że będziemy z nią pracować. Dmuchawcy przyszły nieco później, Malinowy Król jeszcze później, ale ta sesja chyba zaważyła na tym, że zdecydowaliśmy się, że stawiamy na nią skutecznie.
1: Ja się tak zastanawiam, czy teraz jest przyjęte, że autor tekstu uczestniczy w sesji nagraniowej, czy to tylko twoja metoda pracy?
0: Na dobrą sprawę to... Jeśli numer rokuje, jeśli jestem do niego przywiązany, jeśli uważam, że nagranie będzie gdzieś tam cieszyć nie tylko mnie, no to staram się być podczas sesji. Ja wychodzę z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. Mhm. I bardzo często jednak takie niepewne spojrzenie za szyby do reżyserki powoduje, że można, nie wiem, komuś przyklasnąć albo coś podpowiedzieć, także no, jeśli tylko mam czas, jeśli tylko mogę, jeśli tylko nie wymaga to jakiejś szalenie dalekiej podróży, no to zawsze jestem.
1: Dzisiaj Marek Dutkiewicz jest w Radiu Złote Przeboje. Skoro już wątki związane z Urszulą nam się pojawiły, to pamiętam, jak to rozmawialiśmy i przyznała, że po latach nie ma większego problemu ze słuchaniem się, natomiast jak widzi teledyski z tamtych lat, to nie może na siebie patrzeć. Jak to jest, że muzyka może niespecjalnie się zestarzała, natomiast klipy to już zupełnie inna epoka. Jak to jest
0: możliwe? Tak. Masz rację oczywiście. Czasami odświeża się te nagrania jeszcze cyfrowo na przykład, no ale w niczyim interesie nie leży odświeżanie klipów. I pomijając to, że one są takie dosyć przaśne, jeśli chodzi o realizację, kolor, nie wiem, na cały klip wypada tam, nie wiem, może 6 sklejek, w związku z czym trudno powiedzieć, żeby jakaś porywająca dynamika tam występowała. No tak, no to się na nie się patrzy z takim sentymentalnym rozbawieniem jednak. Natomiast tak, muzyka znacznie wolniej się jednak starzeje, jeśli ona była nagrywana w profesjonalnych studiach, w takich przyzwoitych warunkach.
1: Dzisiaj Marek Dutkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Takie mam wrażenie, może trochę się mylę, ale wydaje mi się, że dawniej teksty powstawały trochę inaczej, bo jak czytałem twoją książkę, no to czasami poród trwał całą noc. Zacytuję z pamięci, świt zastawał nas przed południem. Tak sobie myślę, że zostawiliście kawał zdrowia w tych tekstach.
0: No bywało różnie, wiesz, to nie jest taka, nie jest reguła. Ja prawdę mówiąc, wspominasz jakąś tam przygodę jeszcze z niepamiętnych czasów jakoś z Januszem Krukiem, pisaliśmy tak windą do nieba. Ja próbowałem, prawdę mówiąc, kilka razy, bazując na doświadczeniach swojego organizmu, wytworzyć coś pod wpływem jakichś środków odurzających, ale efekt poranny na ogół nie był jednak mimo wszystko wartych starań, więc chyba mimo wszystko jednak dobrze jest, no niezależnie od tego, czy ktoś pisze nocą, bo są osoby, które na przykład lubią taką ciszę i wokół siebie, czy rano, bo ewidentnie umysł jest oczywiście świeższy, a też, wiesz, czasami jest taki fenomen, że jednak umysł pracuje naprawdę podczas snu i czasami, jeśli masz jakiś taki problem, nie wiem, logistyczny, nie musi to dotyczyć tekstu, może to oczywiście być, wiesz, jakieś takie zadanie bojowe, gdzie jechać z rodziną na wakacje, to słuchaj, to rano ta zagadka jest rozwiązana, to naprawdę nie mówię rzeczy takich nieoczywistych, ale to faktycznie tak funkcjonuje.
1: Że one się same rozwiązują czasami, tak, to też przerabiałem. Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, autor tekstów niezwykle lirycznych, poetyckich, pełnych głębi, przestrzeni, ale znalazłem parę osobliwych aktów twórczości, na przykład Popłyniemy z muzyką Romualda Lipko, który to utwór, no, wymyka się ogólnemu kanonowi. Nie ukrywam, że chciałbym poznać historię powstania tego tekstu. Kto kogo namówił?
0: Nie wiem, czy się wymyka. No to znaczy, chyba jednak Romek, bo miał ambicję właśnie, żeby gdzieś zaistnieć trochę na innym polu muzycznym.
1: No to zespół Weekend.
0: Zespół Weekend, tak. Wtedy zresztą w czasach, kiedy ten utwór powstał, to chyba no, będący na takim ogólnokrajowym topie, nie wyłącznie wśród fanów muzyki disco polo. A ja chciałem oczywiście też czasami taką klasyczną biesiadną piosenkę popełnić.

0: I mam wrażenie, że nawet to, co wytworzyliśmy wspólnie, nie było najgorsze. No niestety zespół Weekend troszkę się zamotał w poszukiwaniu producenta. To ta wersja, którą znamy bądź nie znamy, to jest, nie wiem, to trzecia czy czwarta. I prawdę mówiąc, to, co Romek na początku zaproponował, coś, co było dosyć proste, ale takie pełne takiej pozytywnej energii, no chyba by bardziej się przysłużyło tej pieśni. Mhm. Ja naprawdę tak czy owak, jeśli chodzi o tekst, to podpisałem nazwiskiem i biorę na siebie pełną odpowiedzialność, aczkolwiek oczywiście no to nie jest taka umoralniająca piosenka i ona chyba namawia właśnie do spędzania w sposób na wyraz niezdrowy weekendowej nocy.
1: Dlatego nie będziemy więcej o tym mówić. Zakończymy...
0: Jest taki, przepraszam, taki cytat jeszcze. Nie ma jak zdrowy sport właśnie. To się tak właśnie chyba kończy. Taka puenta. No, powiedzmy przewrotna.
1: Na zakończenie złożymy hołd tradycji. Tradycja Rzecz Święta. Podobno tradycją wywiadów, które udzielasz, jest to, że po każdym dzwoni do ciebie oburzona żona pewnego znanego krakowskiego rysownika i satyryka z pretensjami, że zgubiliście jej dziecko przed laty. Pierwszy raz zadzwoniła 10 lat po tym wydarzeniu. Czy ja dobrze pamiętam?
0: No tak, to znaczy to jest przypadek, który dotyczy osoby, której niestety nie masz na świecie, tak czy owak. Wieloletnia żona Andrzeja Mleczki, która miała pretensję, że ja wspominam taką przygodę, może opowiem, o co chodzi, bo nie wszyscy chyba wiedzą. Kiedyś, za niepamiętnych czasów, kiedy jeszcze córka Andrzeja Mleczki była bardzo, bardzo małym dzieckiem, bodajże rocznym. Andrzej mieszkał u swoich teściów w Bronowicach na skraju Krakowa. No, kiedyś zaproponował mi taką wyprawę w okolice, ponieważ zamierzał kupić był jakąś działkę. Zamierzał zainwestować swoje honorarium w ziemię. Była zima, powiedziałem, proszę cię uprzejmie. Zapakowaliśmy to dziecko do sanek, no i udaliśmy się na przechadzkę wśród takich białych, przypruszonych śniegiem pól, kawędząc, no i przy jakiś taki szmat drogi już przebyliśmy, stanęliśmy pod lasem, rozejrzeliśmy się, popatrzyliśmy na sanki, a tam dziecka nie było. No i co więcej, w tej takiej białej pustyni za nami też nie było śladu, żeby gdzieś to się dziecko mogło podziać. No, ruszyliśmy do tyłu, okazało się, dziecko leżało w rowie, z lekka już przysypane śniegiem. I jeden z nas wziął sanki pod pachę, drugi, wiesz, tę małoletnią córeczkę. Kopnęliśmy się do domu, sanki do sieni, dziecko do wanny. Nic się nie stało. No, milczeliśmy o tej historii, bo nie sądziliśmy, żeby się spotkała z
1: entuzjazmem. Nie ma się czym chwalić.
0: Nie, bardzo nie. Ale po paru latach chyba nie wytrzymałem i właśnie podczas jakiejś takiej audycji, nocnej audycji, opowiedziałem tę historię i wtedy właśnie okazało się, że wśród nielicznego grona słuchaczy tej audycji jest właśnie matka dziecka, żona Andrzeja, która właśnie zrobiła mu karczemną awanturę. Okej, minęło znów parę lat, naprawdę. Ja znów w zbliżonych okolicznościach opowiadam. Ciągle ta historia wydawała mi się dosyć zabawna. Może tylko mnie. No i okazało się, że znów wyśledziła to. To taki radar matczyny, powiedziałbym. Także Andrzej powiedział, daj, że sobie spokój, chłopie. Z tymi anegdotami. No i to by było na tyle. Dziecko już jest dorosłym dzieckiem. Chyba Andrzej już jest dziadkiem dzięki jej aktywności. W związku z czym mam nadzieję, że nikt z rodziny Mleczków nie słucha w tej chwili audycji Złote Przeboje.
1: Tak się zastanawiam, ile to jeszcze takich nieodkrytych historii ma w zanadrzu Marek Dutkiewicz, nasz dzisiejszy gość. Czy umawiamy się na następny raz?
0: Z największą przyjemnością, Tomaszu. Czuję się niesłychanie dowartościowany.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Pięknie, dziękuję.
0: A mogę jeszcze na zakończenie hasło, które towarzyszyć powinno nam w tych czasach?
1: Oczywiście.
0: Czasy ponure? Chronimy kulturę.
1: Marek Dutkiewicz. A na zakończenie gwiazda, której niedawny koncert pewnie będziemy długo wspominać. Koncert w Radomiu. Jean-Michel Jarre, z którym udało nam się porozmawiać.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przyboje postać niezwykła, artysta, który z pewnością zmienił światową muzykę. Jean-Michel Jarre, witaj.
3: Welcome.
4: Thank you for welcoming me.
3: Dzięki za zaproszenie. Rozmowa z polskimi przyjaciółmi, mediami czy fanami to dla mnie zawsze wielka przyjemność. Cieszę się z tej okazji.
4: I'm ready.
1: Na pewno porozmawiamy o tych kilku dekadach na scenie, ale muszę cię zapytać o twój stosunek do naszego kraju, do Polski, bo wydaje mi się, że jest szczególny. Czy to dlatego, że twoja pierwsza płyta odniosła właśnie w Polsce wielki sukces, czy to kwestia naszej historii?
4: Both, I would say. On a personal level, what happened when I...
3: Myślę, że jedno i drugie. Od strony osobistej, kiedy wydałem album Oxygen, pierwsze listy z wyrazami uznania, poza tymi z mojej rodzinnej Francji, przyszły właśnie z Polski. Od samego początku czułem tę tajemniczą więź z polską publicznością. Zawsze też uważałem Polskę za samo serce Europy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w Paryżu, czy w Warszawie, czujemy, że należymy do tego samego kręgu kulturowego i mamy te same korzenie.
4: W
3: młodości ogromny wpływ mieli na mnie polscy muzycy i polskie kino.
4: Polish musicians and by movies, by the Polish cinema. From my teenage and even my childhood.
3: Te związki z waszą kulturą towarzyszyły mi od dzieciństwa.
4: Connections with Polish culture, Polish music and cinema also. And of course later on I've got
3: Później miałem przywilej wielokrotnie u was występować, a jednym z moich najpiękniejszych wspomnień pozostaje koncert w Gdańsku z okazji rocznicy powstania Solidarności.
4: Perform in Poland lots of time and of course one of my dearest recollections of all time is the concert I've done in Gdańsk for the anniversary of Solidarność.
1: Prawdziwa legenda muzyki, chociaż zdaję sobie sprawę, że słowo legenda jest nadużywane, ale w twoim przypadku pasuje idealnie. Czujesz się legendą, człowiekiem spełnionym, jako artysta oczywiście?
4: Not really. I don't know exactly what it means. I feel very privileged to, you know, to have been at the beginning of...
3: Szczerze, nie bardzo. Nawet nie wiem, co to dokładnie znaczy. Czuję się po prostu wybrańcem losu, bo byłem przy narodzinach muzycznej i technologicznej rewolucji. Miałem okazję tworzyć muzykę elektroniczną w czasach, gdy ona dopiero ratkowała. Przeszedłem przez trzy różne przełomy, zaczynając od pojawienia się pierwszych syntezatorów.
1: Pamiętam, rozmawiałem z kilkoma artystami na temat różnic między małymi klubowymi koncertami a tymi największymi. Sting powiedział, że to kompletnie różne sprawy. Tymczasem ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że dla ciebie nie ma większej różnicy.
5: You said there's no difference for you. Why is that?
4: Of course, being in a small club and being outdoor is different, but what I mean by this is actually by the end of the day.
3: Oczywiście, technicznie to inne doświadczenia, ale ostatecznie każdy występ to unikalna chwila, którą dzielisz z publicznością jako całością.
4: There is a very mysterious chemistry between these two elements, the performance and the stage and the performers and
3: między artystą na scenie a tłumem zachodzi tajemnicza chemia.
4: Works or doesn't work.
3: Albo ona jest, albo jej exactly nie ma why. I nigdy do końca nie wiadomo, od czego to zależy. Dlatego uważam, że granie dla 200 osób czy dla 200 tysięcy to z punktu widzenia emocji i przekazu dokładnie to samo zadanie.
1: Przypominają mi się te wszystkie niezwykłe wydarzenia, o których czytałem przed laty. Tym bardziej cieszę się, że jest mi dane z tobą rozmawiać. Pamiętam, jak przeczytałem, że za sprawą twojego koncertu w Pekinie postanowiono wyłączyć prąd w kilku dzielnicach. Jak do tego doszło?
5: Lost power during the show. Is that true?
4: So it was in a sense worse than that. They didn't lose the power. I mean...
3: Sytuacja była nawet bardziej kuriozalna. To nie był przypadek. Rząd celowo odłączył zasilanie w całych dzielnicach, żeby starczyło prądu na nasze show. Wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Dopiero później znajomi Chińczycy opowiadali mi, że pamiętają tamten wieczór, bo nagle siedzieli w ciemnościach. Do dziś przepraszam tych ludzi.
4: And so I mean some of the people of this, that district later on when I did an, this
3: część mieszkańców tamtej dzielnicy zaprosiliśmy później na mój kolejny koncert w zakazanym mieście. Chcieliśmy im to jakoś wynagrodzić.
4: Sorry about all these people, but of course because of them this amazing.
3: Ale to dzięki ich poświęceniu to wydarzenie w ogóle mogło się odbyć.
4: And you know, for me it was really, I think on both sides probably, it was really like playing on.
3: Dla mnie to było jak granie na księżycu.
4: My show and my concert in those days was already something quite unique.
3: Moje występy wtedy były czymś nowatorskim nawet dla zachodniego widza, a co dopiero dla chińskiej publiczności, która była odcięta od nowoczesnej kultury. To spotkanie dwóch światów było czymś niezwykłym.
4: Like if aliens were coming to Earth for them, and for me to also being in front of an audience. Been cut off from so many things about modern culture was also something very special.
1: Twój największy do tej pory koncert odbył się w Moskwie, 3,5 miliona widzów. Publiczność w Polsce pewnie będzie mniejsza, ale potrafi reagować za to bardzo żywiołowo. Czy są różnice, jeżeli chodzi o publiczność i jej reakcje w różnych krajach?
4: I think yes, I would say that the Polish audience is always very special to me.
3: Tak, polska publiczność ma w sobie coś wyjątkowego.
4: But what I can say on a personal level is there is a kind of amount of.
3: Nie wiem, czy to wasza cecha narodowa, czy nasza wspólna relacja, ale zawsze czuję u was ogrom miłości, entuzjazmu i taką specyficzną więź, której nie spotyka się wszędzie.
4: A kind of connection which is not necessarily the case in some other countries.
3: Każdy kraj ma swój charakter. Skandynawowie na przykład są bardziej powściągliwi w ekspresji, choć w środku przeżywają muzykę równie mocno.
4: They will be quite not necessarily showing so much, but by the end of the day, they are very also receptive to what you do. So you know, I think every culture, every country has its own specific character or personality.
1: Dzisiaj prawdziwa legenda Jean Michel Jarre wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Kilka dekad na scenie, twoje płyty sprzedają się w milionowych nakładach, ale z drugiej strony masz na swoim koncie historię płyty nagranej w jednym egzemplarzu. Mówię o Music for Supermarket. Oryginalne taśmy zostały zniszczone. Zastanawiam się, jak wytwórnia na to zareagowała.
4: I must say that my record label at that.
3: Miałem wtedy małą, niezależną wytwórnię. Jej szef, Francis Dreyfus, doskonale rozumiał mój zamysł, więc byliśmy dogadani. Ale reszta branży była w ciężkim szoku.
4: Quite negative. I mean, I received lots of letters of insults from.
3: Dostawałem wręcz obraźliwe listy od wielkich koncernów, które nie łapały, o co mi chodzi. A ja chciałem pokazać coś, co dziś nazwałbym pierwszym NFT. Innym sposobem postrzegania unikalności dzieł sztuki.
4: Piece of art of a creation with the audience. So that was one point. The other side was also that it was at the beginning of the CD era. Where the record industry.
3: To był też początek ery CD. Branża wmawiała wszystkim, że płyta kompaktowa to święty graal, produkt niezniszczalny, który zostanie z tobą na zawsze.
4: This product, this piece of plastic forever. And then you will have your music forever, which was not true, because at the beginning of the CD era, 5 years later, CD
3: to było kłamstwo. Już 5 lat później pierwsze odtwarzacze nie czytały tych płyt.
4: The first CDs being manufactured. So that's one point. And the other thing, the reason of behind Music for Supermarkets is for the first time, so the industry decided to sell.
3: Chciałem też zaprotestować przeciwko traktowaniu muzyki jak towaru z marketu, który leży na półce obok pasty do zębów.
4: In supermarket like any other products, and I thought it was in those days quite not right, and this is the reason behind. So we
3: Cała ta akcja stała się głośnym happeningiem i dała mi sporo artystycznej frajdy.
5: W swoim repertuarze masz mnóstwo niezwykłych instrumentów. Najbardziej widowiskowe to chyba harfa laserowa, ale używałeś też instrumentu o nazwie teremin. Zastanawiam się nad jednym. Współczesna technika daje nam właściwie nieograniczone możliwości, w których możemy się odrobinę zagubić. Czy to dlatego sięgasz po te instrumenty?
3: Technologia od zawsze napędzała proces twórczy. Nie byłoby Vivaldiego bez skrzypiec Polańskiego, bez kamery, Hendrixa bez prądu, ani muzyki elektronicznej bez syntezatorów.
4: Bad Bunny without electricity. And no Jean-Michel Jarre and lots of other electronic musicians these days without electronic components. So technology has always been
3: to tylko narzędzia.
4: And especially of course in electronic music. When in my case, when I started, I always
3: na początku mojej drogi martwiło mnie, że maszyny nie są projektowane do występów na żywo tak jak instrumenty akustyczne.
4: Because the machines and the synthesizers.
3: Dlatego zacząłem szukać sposobów, by wydobyć tę muzykę na scenę. Harfa laserowa to świetny przykład. Pozwala przełożyć dźwięk na światło i pokazać fizyczność wykonania w zupełnie nowy sposób.
4: Sounds and some performance in a different way.
5: Speaking of technology, Jean-Michel Jarre, czyli pionier w wielu dziedzinach, pamiętam wirtualną katedrę Notre Dame, mówię o Welcome to the Other Side. Co myślisz, kiedy dowiadujesz się, że 75 milionów ludzi na całym świecie to obejrzało? Te liczby są nie do uwierzenia.
4: Yeah, it was quite a shock, but you know, it's strange because from the beginning of my career, I was not ready for this kind of
3: to był ogromny szok. Prawdę mówiąc, nigdy nie byłem w pełni gotowy na taką skalę odbioru. Pamiętam mój pierwszy duży koncert na Place de la Concorde. Milion ludzi na miejscu sprawił, że dochodziłem do siebie przez rok.
4: Sharing a performance in a different way. What happened? It was right in the middle of the COVID crisis.
3: Z Notre Dame było podobnie. Pomysł zrodził się w środku pandemii.
4: Why not trying to create a virtual concert in a virtual Notre Dame? Notre Dame has been weakened.
3: Wszyscy byliśmy odizolowani, a sama katedra po pożarze była tak samo osłabiona jak my.
4: I got this idea to actually share this moment.
3: Chciałem zaprosić ludzi do wspólnego przeżycia czegoś w wirtualnej przestrzeni, skoro ta realna była zamknięta.
4: In a virtual Notre Dame, where because it was not possible at that time. So this whole idea was quite unusual and very exciting, and I must say that
3: odzew, szczególnie w Azji, był niesamowity.
4: Amazed and surprised by the amount of people, especially in Asia, because you know in Asia, if you take China for instance, you don't have lots of Christian people or
3: okazało się, że Notre Dame to symbol uniwersalny, który porusza ludzi bez względu na religię czy kontynent.
4: And still has a universal potential and power.
5: A skoro o nowych technologiach mowa, muszę cię zapytać jako twórcę o rzecz, która robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o AI. Czy to jest błogosławieństwo czy przekleństwo?
4: You know, it's the same old question with any kind of technological revolution.
3: To odwieczny dylemat przy każdej rewolucji.
4: To be afraid of novelty, of innovation.
3: Człowiek z natury boi się nowości. Kiedy powstała fotografia, malarze pisali petycje, że to zabije malarstwo.
4: Photography is going to kill painting. The beginning of cinema, when the people of theater was considering.
3: Gdy wchodziło kino, aktorzy teatralni czuli się zagrożeni.
4: When I started electronic music, I've been
3: sam pamiętam, jak wprowadziłem elektronikę do opery paryskiej. Muzycy orkiestrowi próbowali mi wyłączyć nagłośnienie, krzycząc, że to koniec muzyki.
4: Trying to switch off and my the PA system, saying electronic music is going to be the end of orchestra and concerts. I think AI is a you know, we should never
3: Dla mnie AI to po prostu kolejne narzędzie. Pędzel czy kamera same w sobie są neutralne. Wszystko zależy od tego, kto je trzyma.
4: To create the genres of music and the genre of cinema of tomorrow, but of course we have to be aware of
3: AI daje niesamowite możliwości tworzenia nowych gatunków, o których nam się nie śniło.
4: You embrace a technology, the better you can.
3: Oczywiście trzeba uważać na negatywne skutki, ale im szybciej oswoimy tę technologię, tym lepiej będziemy mogli ją wykorzystać i nad nią panować.
4: But of course AI is a tool, and as my grandmother used to say,
3: jak mawiała moja babcia, postępu nie zatrzymasz.
1: Prawdziwa legenda muzyki elektronicznej, Jean-Michel Jarre. I to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Bo w Media Expert.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Reklama.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojej...

Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon. Reklama.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
6: Premier żąda ekspresowych zmian w miejskich spółkach w całym kraju. Zmarł były polski skoczek narciarski, miał 33 lata. Iga Świątek pożegnała się z Wimbledonem. Miriam Lipińska, minister zdrowia i szef NFZ-u dostali czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji, by wyeliminować patologie w publicznej ochronie zdrowia. To zadanie od premiera. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko przez aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Premier oczekuje też, że miejskie spółki w całym kraju zostaną wyczyszczone z polityków.
7: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
6: W warszawskim Szpitalu Południowym już wymieniono Radę Nadzorczą i zarząd, a w stołecznym Ratuszu dwie wiceprezydentki podały się do dymisji. Tragiczna informacja dla świata skoków narciarskich. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie. Miętus od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN-u. Ostatnio jako trener kadry narodowej juniorów. O śmierci byłego skoczka poinformował Polski Związek Narciarski. Ukraina zaatakowała dronami Petersburg. W wyniku ataku wybuchł pożar w terminalu naftowym w tym mieście. Zamieszczone w serwisie Telegram zdjęcia i nagrania pokazywały słupy dymu i ognia nad zakładem. Położony nad Zatoką Fińską terminal naftowy w Petersburgu jest jednym z największych rosyjskich obiektów magazynowania i eksportu paliw. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w 3 rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilą z Filipin 6-7, 2-6. Powody do zadowolenia ma natomiast polska wspinaczka Natalia Kałucka, która zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas na krakowskim rynku. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale poprawiła rekord globu, bijąc rekord Polki Aleksandry Mirosław.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Deszcz idzie od zachodu, koło południa dojdzie do centralnej części kraju, a potem lekko na wschód. Niemal wszędzie 20 stopni i więcej. 21 w Krakowie, 23 we Wrocławiu, Zielonej Górze i Szczecinie to te najcieplejsze dziś miasta. Kacper Sosnowski, witam. To co, pogoda nam się trochę na niedzielę popsuła? Deszczyk pada, ale dobrze popadać musi. Wszystkie kwiatki same się przecież nie podleją.
9: Radio Złote Przeboje.
5: A my gramy wakacyjnie. Manam, kocham cię, kochanie moje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje już za nami. Fani Madonny szczęśliwi, bo w ten piątek przed weekendem ukazała się nowa płyta artystki, Confession 2, kontynuacja kultowego albumu Confession on the Dance Floor. Teraz promuje go piosenka Love Sensation. No, dźwięki to są oczywiście już inne niż te z lat 80., ale co tu robić, trzeba iść z czasem. Dobrze, że u nas czas na chwilę się zatrzymał. Przynajmniej tak muzycznie. Z końca lat 70. Electric Light Orchestra.

0: wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.
6: Nareszcie weekend.
7: Nareszcie niedziela.
6: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Sandra w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. A ja tak sobie myślę, że ciekawy eksperyment społeczny zrobił ostatnio Dawid Podsiadło na swych stadionowych koncertach, gdzie rozdawał fanom interaktywne opaski świecące, sterowane radiowo. Włączyć samemu ich nie można, po każdym koncercie prosił artysta o ich zwrot, by służyły kolejnym fanom. I tak na dwóch koncertach w Chorzowie zwrócono ich najwięcej. Zrobiło tak 97% fanów. Ale już na przykład w Gdańsku tylko 90%, a w Poznaniu tylko 86%, a w Warszawie 93% i za drugim razem 86%. Czyli fani ze Śląska najuczciwsi, najbardziej zdyscyplinowani. No to dla nich Ryszard Rynkowski, dziewczyny lubią opaski, znaczy brąz.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
4: Oj, Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
3: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
4: Znam ten sposób. Kosztowny.
3: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
4: To dlatego taka koperta.
3: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
5: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Reklama.
11: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

w Radiu Złote Przeboje, a przed nami Ira, która w okrojonym składzie zagra na festiwalu w Sopocie pod koniec sierpnia. Nie będzie tam prawdopodobnie basisty Piotra Sujki i perkusisty Wojtka Owczarka, którzy byli w składzie niemal od początku istnienia grupy. Na razie nie wiadomo dlaczego tak, ale może będą na wakacjach wtedy po prostu? My też na jeden sierpniowy koncert Iry będziemy Was zapraszać, ale na szczegóły w tej sprawie trzeba jeszcze chwilę poczekać.

0: W niedzielę o godzinie 9 słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
1: Poszukiwany od piątku 65-latek zatrzymany. Burza i ewakuacja przed wystąpieniem Donalda Trumpa. Za nami 4 dni muzycznej fety. Zakończył się Open Air Festival. Miriam Lipińska. Koniec obławy na 65-latka w Świętokrzyskiem. Mężczyzna został zatrzymany dziś rano. To mąż kobiety, którą znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Policjanci wstępnie ustalili, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić. Dlatego wszczęto poszukiwania męża zmarłej, który jako ostatni mógł widzieć 64-latkę przed jej śmiercią. Poszukiwania mężczyzny trwały od piątku. Zagranica. Nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, oświadczył Donald Trump podczas przemówienia wygłoszonego w Waszyngtonie z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wystąpienie prezydenta USA w parku National Mall opóźniło się przez burzę. Z jej powodu konieczna była ewakuacja zgromadzonych. Gdy burza przeszła, park otwarto ponownie. Wracamy do kraju. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Jak mówi rolniczka Daria Latała z Małopolski, upały zniszczyły m.in. owoce.
2: Większość upraw takich odkrytych cierpiało ze względu na to, że słońce bezpośrednio opierało się na liściach, owocach i po prostu paliło porzeczki, maliny i inne owoce. Niestety nie nadają się do niczego, nie nadają się nawet na przetwory.
1: Ogromne straty po burzach są też na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, a to oznacza, że owoców i warzyw będzie mniej, a przez to będą droższe. Tegoroczny Open Air Festival to już historia. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo od środy przez 4 dni wystąpiło blisko 70 wykonawców, w tym m.in. The Cure, Nick Cave czy Calvin Harris.
3: Głównie kupiłam bilet przez Addison Rae. Tak, ale dzisiaj też mój tata specjalnie przyjechał na The Cure, bo jest fanem od zawsze. Wczoraj on mnie przyszedł jakoś o 1 w nocy, pokazał mi tak, patrz jaki sobie t-shirt kupiłem.
4: Nick Cave i też David Byrne też był bardzo świetny, super występ naprawdę.
1: To była 23. edycja festiwalu Open Air, który powróci do Gdyni już w przyszłe wakacje.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Od zachodu pada od rana, przechodzi ten deszcz przez Wielkopolskę, dojdzie do centrum, to w okolicach południa, a potem gdzieś tam jeszcze o Lublin zahaczy. 20 stopni będzie potem w Lublinie, Warszawie i Łodzi, 21 w Bydgoszczy, 22 w Poznaniu. Kacper Sosnowski, witam w Radiu Złote Przeboje już po godzinie 9. Zaczynamy sobie z drogą na hell, jak po polsku pieszczotliwie nazywana jest ta piosenka Chrisa Ree, The Road to Hell.
6: Radio Złote Przeboje.
0: A za chwilę będzie także o tym, jak wygrać u nas już jutro na przykład 1000 złotych.

Bob Marley w Radiu Złote Przeboje. Z wakacjami bardzo mi się ta piosenka kojarzy. Zresztą a propos wakacji, to możecie być bogaci o 1000 zł, jeżeli tylko weźmiecie Radio Złote Przeboje na wakacje. A to dlatego, że w naszym konkursie, do którego formularz na stronie złoteprzeboje.pl, pytamy was, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. Te najbardziej oryginalne odpowiedzi będziemy wyławiać i jutro w poranku po godzinie 9 połączymy się z oryginalnie piszącą odpowiedź osobą. A jak ta w dodatku odpowie na kilka pytań, to nawet 1000 zł może wygrać, chociaż z minimalną nagrodą gwarantowaną też ten konkurs opuści. No to ja trzymam kciuki i gram Anastasia.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
0: taniej masz. Reklama.
2: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Tu Radio Złote Przeboje. Francuzi dobrze grają i na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej są już w ćwierćfinale. Wczoraj pokonali Paragwaj 1-0. I dobrze Francuzi grają na instrumentach. Ci z Enigmy to taka francusko-rumuńsko-niemiecka grupa za nami z piosenką Sadness. Było trochę elektroniki i smyków, to teraz grupa w elektronice się lubująca. W nagraniu z 1981 roku. Just Can't Get Enough, Depeche Mode.

0: ale duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co? To do MediaExpert.
2: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

Falco w Radiu Złote Przeboje, który wyprowadził się z Austrii na Dominikanę, żeby tam pracować nad nową płytą. Pracował nad nią 2 lata i zginął w wypadku samochodowym, prowadząc auto pod wpływem alkoholu i substancji odurzających. A teraz u nas Szwedzi i to nie Roxette, nie Ace of Base, nie ABBA. Jeszcze tak mógłbym trochę wymieniać, bo Szwedzi tych znakomitych muzyków mają sporo. Teraz z końcówki lat 90. dance'owa grupa Alcazar.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
5: W tym momencie jest godzina 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
6: Śledczy czekają, by przesłuchać zatrzymanego 65-latka. Służby znów apelują o ostrożność nad wodą. Lewica rusza w tournée po kraju. Miriam Lipińska, 65-letni mąż kobiety, która w piątek została znaleziona martwa w domu w Borkowie pod Kielcami, jest już w rękach policji. Zatrzymano go dziś nad ranem. Wszystko wskazuje na to, że był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą. Na razie nie można go jednak przesłuchać.
7: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
6: Mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas. Uważajcie nad wodą, apelują służby, bo tylko wczoraj utonęły dwie osoby, a od początku czerwca już 73. A zdecydowana większość ofiar wody to mężczyźni, mówi Marek Frąckowiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8: Ta tendencja właściwie od bardzo wielu lat utrzymuje się podobnie. Wypływają zbyt daleko, a potem tracą siły i nie mogą już wrócić, później toną.
6: Najtragiczniejsza do tej pory była zeszła niedziela. Utonęło wtedy aż 17 osób. Lewica rusza w letnią trasę po Polsce pod hasłem Lewica dowozi. To przedsmak kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
9: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna? Czy to będzie Polska brunatna?
10: Chcemy rozmawiać z wami o was, o waszym życiu, o waszych kłopotach i o waszych marzeniach.
6: Mówili wicepremier Krzysztof Gawkowski i ministra Katarzyna Kotula. Na początek politycy lewicy odwiedzą dziś Kujawsko-Pomorskie. Długie siedzenie to większe ryzyko raka, ustalili naukowcy z Glasgow. Jak się okazuje, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu raka. Recepta na to jest bardzo prosta. Wystarczy zastąpić jedną godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Pogoda.

0: Pogoda na weekend.
1: Deszcz na razie na zachodzie kraju i powoli w centralnej jego części, ale już późnym popołudniem ma tam być słońce, a popada sobie na wschodzie. Temperatury od 20 do 22 stopni, więc sprawiedliwe.
2: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Kacper Sosnowski, witam. W najbliższym czasie będzie o nowej piosence zespołu Backstreet Boys, która jest użyta w pewnym popularnym filmie dla dzieci, który niedługo wchodzi także i do polskich kin. Radio Złote Przeboje. Ale mimo Backstreet Boys w bajkach, to na razie dżem, bo pora śniadaniowa.

11 minut po 10 Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje, którzy wydali ostatnio piosenkę Battle Up, która jest na ścieżce dźwiękowej do filmu Psi, Patrol i Dinozaury. Tak brzmi. Także jak ktoś ze swą pociechą na ten film do kina w połowie sierpnia pójdzie, bo wtedy będzie w kinach, no to będzie mu w Psim Patrolu Backstreet Boys przegrywało. A u nas przegrywa teraz Bonnie M.

Prawie 10.30 na zegarach. Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. Jej tata grał folklor. Ona też w takim zespole występowała. Jak powiedziała w ostatnim wywiadzie w magazynie Nuance, granie w zespole folklorystycznym to często jedyna droga, by zobaczyć kawałek świata. Wtedy oswoiłam się ze sceną. Różnica jednak między tym, co było, a jest teraz, jest taka, że w tego typu zespole chodziło o fan. Nikt mnie nie oceniał tak jak teraz w show biznesie. No zawsze są jakieś cienie i blaski bycia popularnym i sławnym. A to już Heath Hunter and the Pleasure Company.

0: ta promocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33%.

0: taniej, to tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista, kilogram, teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Reklama.

Tak, Wonderful Life w Radiu Złote Przeboje o wspaniałym życiu. Życiu wakacyjnym, można powiedzieć, prawda? Mam nadzieję, że też wspaniale jest u was. Wakacje trwają, to mamy dwumiesięczną przerwę od humoru z zeszytów. A humor z zeszytów jest doskonały zawsze. Bardzo proszę, Polska wysyła za granicę węgiel, artykuły spożywcze, samochody i inne zabytki. Bolało mnie serce i w ośrodku zdrowia miałem robione KGB. Obecnie na wsi buduje się domy kultury, w których chłop po pracy może odpocząć i przespać się. No i król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. Ja się uczyłem trochę innej historii. Aha, i to jest jeszcze dobre. Kiedy Adam Mickiewicz zawiódł się na kobiecie, wtedy wziął się za pana Tadeusza. Taka jest geneza epopei narodowej. A to już Tina Turner.

Cher już powoli kończy w Radiu Złote Przeboje. Nieco ponad 2 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy o tym, czy jest szansa na tańsze paliwa. Kierowcy, słuchajcie uważnie.

0: Zaczęło się.
1: Wypadają ci włosy.
0: Robią się zakola.
1: Wygląda to coraz gorzej.
0: Nie szukaj biletów do Turcji.
1: Mam coś nowego.
0: Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11, która właśnie minęła, czas na wiadomości.
11: Czy jest szansa na tańsze paliwa? Za chwilę odpowiedź. Śledztwo w sprawie masowego śnięcia ryb na Dolnym Śląsku. Hubert Hurkacz powalczy dziś o ćwierćfinał Wimbledonu. Miriam Lipińska. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex.
12: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
11: A teraz to właśnie ceny ropy na światowych rynkach i kurs złotego do dolara decydują o cenach paliw. Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Wodę spuszczono na czas remontu zapory. W sumie wyłowiono kilkanaście ton martwych ryb. To prawdziwa katastrofa ekologiczna na rzece Bóbr w tym rejonie. I właśnie przestępstwa ekologicznego dotyczy śledztwo, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
13: Chodzi tutaj o zanieczyszczenie wody w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody.
11: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Właściciel zapory Tauron Ekoenergia zapewnia, że działa zgodnie z prawem i ma na to stosowną dokumentację. I na koniec sport. W Londynie już tylko Hubert Hurkacz został na placu bojów. Jest ostatnim naszym reprezentantem w singlu na Wimbledonie. Dzisiaj jego celem jest awans do ćwierćfinału. Zmierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Hubi liczy na dobre spotkanie.
14: To, co robimy ze sztabem całym, z na czym pracujemy, przynosi korzyści, także cieszę się, że robiliśmy ten krok do przodu i mam nadzieję zagrać kolejny dobry mecz.
11: Początek pojedynku Hurkacz-Struff mniej więcej o 15:00. To będzie ich piąte starcie. Bilans dotychczasowych spotkań daje remis, choć dwa ostatnie wygrał Polak.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Deszcz obecnie głównie nad Trójmiastem i Wielkopolską, ale po południu dojdzie to do Łodzi, Warszawy, Częstochowy, a także Kielc. Temperatury za to przyjemne, bo nie wchodząc w szczegóły, wszędzie około 20 stopni, a nieco cieplej, bo 22 będą we Wrocławiu, Zielonej Górze i Szczecinie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

To jeszcze tak mnie naszło a propos deseru, który właśnie spożywam, i humoru z zeszytów. Co znajduje się w środku jabłka? No jak to co? Ogryzek. Radio Złote Przeboje. Taką fantazję na sprawdzianach z biologii mają dzieci. Aż żal, że rok szkolny się skończył, prawda? Spryciury. Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, a w najbliższym czasie powspominamy sobie, będą melodie, które pojawiały się w czołówkach programów telewizyjnych.

Radiu Złote Przeboje, Gérard Presgurvic, Le Roi du Monde, Królowie Świata, wielki przebój we Francji związany z musicalem Romeo i Julia, a w Polsce mam wrażenie, że melodia została spopularyzowana m.in. dlatego, że pojawiła się w czołówce programów TVP dawno temu, Wideoteka Dorosłego Człowieka. Pamiętacie? Zresztą były też inne melodie, które popularne programy spopularyzowały. No bo na przykład... A no właśnie, 5-10-15, prawda? A to przecież kombi bez ograniczeń, ale też czołówka programu Morze była. Kojarzycie tę melodię? To było dobre. Śpiewał to Mike Brady i Piraci. Piosenka nosiła tytuł Victory, a pojawiała się w magazynie poświęconym Bałtykowi. A w czołówce tego magazynu był film o piratach. No, były kiedyś fajne czasy. Oj, były. To teraz też w latach 90. zostajemy. Historia jednej miłości, Anita Lipnicka.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
3: Citroen. Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

Radiu Złote Przeboje Spice Girls Stop. Utwór o tym, że jak ktoś w podróży na długie wakacje, to żeby pamiętać o tym, by się czasami zatrzymywać i odpoczywać. Utwór z drugiego albumu Spice Girls Spice World, ale ta ich najlepsza płyta to była płyta pierwsza Spice z września 96 roku i jej jubileuszem 30-lecia będziemy się we wrześniu zajmować. Ale zanim wrzesień, na razie proszę korzystać z wakacji. Z jaką pogodą najbliższy tydzień? Czy upały, czy deszcze, czy chłód? O tym będzie za chwilę. A już teraz jest Sissy Catch.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
4: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też,
7: to poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12.

0: 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje o tym, by iść na zachód. Tam akurat trochę cieplej w ostatnim czasie. A co w Polsce? Roboczy tydzień, który przed nami, nieco chłodniejszy. Słońce na zmianę z deszczem, tak to będzie wyglądać. I przeważnie do 20 stopni. Jak ktoś ma dość upałów, to się pewnie ucieszy. I najchłodniejszy ma być środek tygodnia. Ale następny weekend już bardzo ładny. W sobotę wszędzie słońce i ciepło, a w niedzielę to gdzieniegdzie nawet pod 30 stopni i też raczej słonecznie. Także jak ktoś wakacji nie ma i od weekendu do weekendu żyje, to z uśmiechem na twarzy. Proszę nie dziękować za te informacje. Są w gratisie na dziś. A to już Lutrysia Macnile.

0: tak, dzień na sprzątanie to raczej sobota, a jak się coś przewróciło w niedzielę, to raczej niech leży. Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje już za nami, a w naszych wiadomościach w południe za 2 minuty o bibliotece, której dzieła będzie można przeczytać za 100 lat.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
2: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Szybko te dwie minuty minęły. Już jest południe, tu Radio Złote Przeboje, czas na wiadomości.
6: Poszukiwania po śmiertelnym wypadku w Świętokrzyskiem. Strzelanina w Nowym Jorku, są zabici i ranni. A na koniec o Bibliotece Przyszłości. Do jej księgozbioru będzie można zajrzeć dopiero za prawie 100 lat. Miriam Lipińska. Policja szuka osoby, która mogła zbiec z miejsca śmiertelnego wypadku. Doszło do niego dziś nad ranem niedaleko Staszowa we wsi Wólka Żabna w Świętokrzyskiem. W wyniku dachowania auta zginął 22-latek, a 4 inne młode osoby trafiły do szpitala. Policjanci podejrzewają, że w samochodzie mogła być też jeszcze jedna osoba. Według świadków uciekła jeszcze przed przybyciem służb. Trwają jej poszukiwania. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego dziś rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Na razie trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał stan jego zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
7: Mężczyzna był zaskoczony widokiem policjantów, był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
6: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Zagranica, co najmniej 8 osób, w tym 4 dzieci, zostało postrzelonych w dzielnicy Coney Island w Nowym Jorku. Jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym. Nie wiadomo, czy zdarzenie miało związek z obchodami Dnia Niepodległości USA. I na koniec biblioteka, w której książki będzie można przeczytać dopiero w przyszłym wieku. W norweskim Oslo gromadzone są niepublikowane wcześniej rękopisy książek wybitnych pisarzy, a zgodnie z założeniem teksty będą trafiać do Future Library co roku przez 100 lat, a wydane zostaną dopiero w 2114 roku na papierze z drzew zasadzonych specjalnie w tym celu. Biblioteka przyszłości ma być odpowiedzią na krótkowzroczność współczesnego świata.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Najcieplej dziś na zachodzie i jak te chmury i deszcze stamtąd przejdą, to po południu będzie nawet 23 stopnie. Na opady po południu szykuje się Warszawa, Łódź, Częstochowa i tutaj okolice 20 stopni. W Gdańsku też po południu coraz lepsza sytuacja i więcej słońca. Czyli dzisiaj tak nie za ciepło, nie za zimno, a i kwiatów na balkonie raczej nie trzeba będzie podlewać, podleją się same. Bardzo fajny dzień przed nami.
8: Radio Złote Przeboje.
5: Bardzo fajne popołudnie, tak trzeba powiedzieć, bo to 3 minuty po 12.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
5: Sawasz, na dobry początek.

Love w Radiu Złote Przeboje ze swym potężnym, czasem rockowo-operowym głosem. Muzycznie związał się na scenie z wokalistką, aktorką występującą w musicalach Patty Russo. I to dlatego jego największe przeboje brzmią tak pięknie na dwa głosy. A dla mnie najlepsza ich piosenka to wcale nie jest wysłuchane przed chwilą I Would Do Anything For Love, ale Couldn't Have Said It Better. You get that smile and you say nothing at all. No też imponujące dzieło. Naprawdę wzruszająca i mocna piosenka. I to z 2003 roku, a taki klimat lat 90. Patty Russo ma się dobrze, nie tak dawno występowała w amerykańskiej wersji musicalu Will Rock You. A jak komuś mało słońca? To bardzo proszę, Bem i Bem.

0: autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Łam w Radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie, a tu słuchacze dzwonią z różnymi sprawami do nas.
1: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Dobry. Moglibyście troszeczkę więcej konkursów dla nas zrobić, bo my was słuchamy.
0: No ja wczoraj miałem konkurs z biletami na koncert Bajmu. Jutro po 9 w poranku w ramach akcji Zabierz Złote na wakacje 1000 złotych będzie można wygrać, a na stronie złoteprzeboje.pl jest też zakładka, gdzie fani OMD dzięki nam mogą pójść na koncert tego legendarnego zespołu. Także dzieje się u nas w wakacje, naprawdę dzieje się. A jeszcze gramy na to jak na lato. ATC Around the World.

0: rano. Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Pędziłam, ale moje nogi z...

0: tak załowił.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
4: Wygrałem.
3: Słucham?
4: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
3: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak

Popłynęliśmy razem z Céline Dion w radiu Złote Przeboje. Dobrze, że do brzegu dopłynęliśmy. A na złoteprzeboje.pl piszemy o nowej piosence Kanadyjki. Bonjour, pardon, merci. Dzień dobry, przepraszam, dziękuję. Tak to brzmi. Piękna ballada o sile wdzięczności, wybaczania oraz miłości, czyli tym, co najważniejsze w życiu. I jak śpiewa Céline, te sprawy wszystkie nas jednoczą. A ja tylko przypomnę, że piosenkarka szykuje się już do jesiennych koncertów w Paryżu. Wyprzedały się tak szybko, że przewidziano je także na wiosnę 2027 roku. Fani stęsknieni za Céline. A to już Hall & Oates Out of Touch. 10 minut i będzie 13.

0: Pilaf w Radiu Złote Przeboje. To, że deszcz idzie nad centralną Polskę, to mówimy w naszych wiadomościach, a w tych o 13 powiemy też, że bardzo trzeba będzie uważać na wiatr dzisiaj. Gdzie? Szczegóły za chwilę. A potem przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk, Kacper Sosnowski. Do usłyszenia w następny weekend o poranku.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z Radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
1: Autopromocja.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Letnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Uwaga na silny wiatr. Są ostrzeżenia dla części kraju. Uroczystości pogrzebowe zabitego w lutym Alego Chamenejego. Łatwiej o mieszkanie na wynajem. Przybyło ofert. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Alerty pierwszego, najniższego stopnia synoptycy wydali dla łódzkiego i świętokrzyskiego, północnej części Pomorza i Pomorza Zachodniego, Małopolski, Opolszczyzny i Śląska oraz dla południowej części Mazowsza. Wiatr może tam wiać w porywach z prędkością nawet 75 km na godzinę. A to wiatr zmian w pogodzie, bo ten weekend to czas przejściowy.
13: Pomiędzy bardzo dynamiczną pogodą a stopniowym powrotem lata,
12: mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Pod koniec tygodnia możliwy powrót wyższych temperatur. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
14: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
15: Pomidory, ogórki?
14: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka, nie? Zmuciło totalnie. W tym roku i w poprzednim to kumulacje mamy.
12: Upały i burze zniszczyły też owoce, między innymi porzeczki i maliny. Za granicą, w Teheranie, trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego, zabitego w lutym w amerykańsko-izraelskim ataku najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu. Nie pojawił się na nich Mojtaba Chamenei, który przejął funkcję po śmierci ojca. I nie wiadomo, czy się pojawi. Uroczystości pogrzebowe mają potrwać do czwartku. Mojtaba został ranny w atakach, w których zginął Ali Chamenei i od tego czasu nie pokazał się publicznie. Wracamy na koniec do kraju. Łatwiej znaleźć mieszkanie na wynajem. Z danych rankomat.pl wynika, że na rynku jest więcej ofert, więc można upolować fajny lokal, mówi Jarosław Sadowski.
4: Pula aktywnych ogłoszeń w maju wyniosła 63 900 ogłoszeń w 17 badanych przez nas miastach i to było o niemal 10% więcej niż przed miesiącem.
12: Zmiana mieszkania nie musi oznaczać, że trzeba będzie wydać o wiele więcej. Stawki najmu w ciągu roku wzrosły średnio o 3,5%.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Pogoda.
16: Niedzielne popołudnie i to w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Łebie. Tam termometry pokazują zaledwie 16 stopni. Najcieplej w Białymstoku, tu nawet do 22.
15: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
16: Trzy minuty po godzinie 13:00. Pogoda w ostatni dzień weekendu na pewno nas nie rozpieszcza, za to ja będę was rozpieszczał w to niedzielne popołudnie największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Belinda.

To najbardziej kultowy, plażowy kawałek lat 80. Beach Boys i Kokomo, który sprawia, że słońce wdziera nam się przez okna, a pod stopami ten czujemy taki gorący piasek. No tego niestety na pewno dziś nie doświadczymy nad Bałtykiem, gdzie przelotny deszcz, no i silny wiatr, a słońca to szukać jak na lekarstwo. To już prawie 12 minut po godzinie 13. Ja już teraz w Radiu Złote Przeboje mam dla was również fantastyczny, pełen słońca numer, który powstał przez... W zasadzie przez 3 tygodnie pisali go panowie zespołu Bee Gees. Mieli wielki problem do tego, bo dostali kiedyś propozycję napisania piosenki do filmu Gorączka sobotniej nocy i mieli na to niespełna miesiąc. I tak się ładnie okazało, że to wszystko zrobili w ciągu 3 tygodni i wyszły naprawdę same cudowne muzyczne perły. No choćby takie jak ten numer. Bee Gees już teraz prosto z filmu Gorączka sobotniej nocy. No i od razu robi się cieplej.

To zespół, który miał być wielkim zagrożeniem w latach 90. dla zespołu Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało, a mowa o grupie NSYNC. Za to z tego zespołu wylansował się znakomity artysta, doskonale go znacie, to Justin Timberlake, który do dziś robi nie tylko oszałamiającą karierę, jeśli chodzi o muzykę, ale także jako aktor występuje w naprawdę kultowych hollywoodzkich produkcjach. To już prawie 13:30 na zegarach. Tu letnie, niedzielne popołudnie ze złotymi przebojami. To teraz pora na gwiazdę, która początek show biznesu zaczynała jako nastoletnia artystka, występując w kultowych programach Disneya, no ale później stwierdziła jednak, że to nie dla niej, że kocha bardziej muzykę niż występ przed telewizorem, jak to ładnie ujęła w wielu wywiadach. Telewizor mnie nie kręci, za to scena i widownia jak najbardziej tak. A zapisała się w historii muzyki jednym przebojem, który do dziś sprawia, że czujemy gęsią skórkę na plecach. To jeśli możecie, to dajcie już teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w radiu Złote Przeboje Martika.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też, to poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Reklama. Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
6: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Ha!

Trochę słońca i trochę tego gorącego powietrza wpuściłem wam teraz przez głośniki na przekór pogodzie, która za oknami Gumbay Dance Band w radiu Złote Przeboje. Prosto z Jamajki, gdzie dopiero budzi się dzień, a na termometrach, słuchajcie, tam już 29 stopni w cieniu. Za 10 minut będzie 14, tu radio Złote Przeboje w to niedzielne, wakacyjne popołudnie. To teraz zabieram was do Irlandii, do roku 1994, kiedy w tym kraju odbywał się konkurs piosenki Eurowizji, no i o mały włos, a polska piosenka zajęła pierwsze miejsca, a tak zajęła drugie. I wielkie brawa Edyta Górniak, to nie ja, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Cudownie taka muzyka smakuje latem. Italo Disco lat 80. prosto z Turynu, duet Rigueira w radiu Złote Przeboje. Do takich słonecznych numerów obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które u nas punktualnie o 14. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Afera w Szpitalu Południowym. Czy prezydent Warszawy powinien odejść? Potem prognoza ekspertów dotycząca cen paliw i kąpiel w morzu zamiast prysznica. Na szwedzkiej wyspie to konieczność. Miriam Lipińska. Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie pogrąża prezydenta miasta. Dymisji Rafała Trzaskowskiego chce ponad 51% pytanych w badaniu IBRIS dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest ponad 41%. Autorzy badania podkreślają, że większość respondentów, którzy byli za odejściem Rafała Trzaskowskiego z funkcji, to wyborcy opozycji, PiSu, Razem i Konfederacji. Wśród popierających koalicję rządzącą dymisji prezydenta chciało tylko 9% ankietowanych. Jedna osoba nie żyje, 4 trafiły do szpitala. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło nad ranem w Wólce Żabnej pod Staszowem w województwie świętokrzyskim. Kierowca samochodu był pijany, stracił panowanie nad autem. 18-latek jest w stanie krytycznym, pozostałe 3 ranne osoby w stabilnym. Najstarszy, 22-latek, zginął na miejscu.
7: Kierował 19-latek. Mężczyźni biorący udział w zdarzeniu, którzy są przewiezieni do szpitala, znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Kierujący miał blisko promil alkoholu w swoim organizmie.
6: Mówi Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. Analitycy rozwiewają nadzieje kierowców na obniżki cen paliw i dodają, że po wygaszeniu rządowego pakietu CPN należy raczej spodziewać się kolejnych podwyżek.
8: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
6: Mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex. I na koniec nietypowa prośba, jaką usłyszeli od lokalnych władz turyści na Gotlandii. Chodzi o to, by myli się w Bałtyku, bo na szwedzkiej wyspie brakuje wody. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągowe już wcześniej obniżyło ciśnienie w kranach. A dla turystów w punkcie informacji turystycznej, a także w niektórych hotelach, przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Przyjazne dla środowiska. W ramach promocji na plaży przeprowadzono nawet kurs, pokazując, jak w praktyce zastąpić prysznic kąpielą w morzu. Lokalne władze przekonują, że to fantastyczne przeżycie. Na pewno niezapomniane, zwłaszcza przy gorszej pogodzie i niższych temperaturach.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda. Niedzielne popołudnie w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz nad polskim morzem. W Łebie cały czas najchłodniej, tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej o 14 jest w Białymstoku 21.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

3 minuty po godzinie 14 to wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w tej godzinie. Sprawdzę dla Was, co działo się 5 lipca na szczytach list przeboju w latach 80. i 90. A na dobry początek piosenka, która, przyznam Wam się szczerze, od samego rana gdzieś tam z tyłu głowy mi grała i pomyślałem sobie, że ten numer idealnie wpasuje nam się w to niedzielne popołudnie. Sen o Warszawie i Czesław Niemena.

To gwiazda, która uwielbia czasami do swojej muzyki country dorzucić trochę popu i wychodzą takie oto cudowne dźwięki. To Leon Rimes w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 14, a my w weekendowe popołudnia zawsze sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach listy przebojów w latach 80. i 90. No to na początek 5 dzień lipca roku 1985 w Wielkiej Brytanii. To był, słuchajcie, numer 1 i to przez blisko 7 tygodni utrzymywał się ten kawałek na szczycie listy przebojów. No i chyba wszystko już jasne. Phil Collins, jego słynne Susu Studio, a 5 lipca w 1990 roku w Stanach Zjednoczonych dziewczyny z zespołu Wilson Phillips piosenką Hold On podbijają szczyty list przebojów. To tyle historii, to powracamy do rzeczywistości. To teraz gwiazda, której plakat pamiętam, chyba od zawsze wisiał nad moim łóżkiem. Ona miała takie piękne, kręcone loki, robiła oszałamiającą karierę na początku lat 90. Przed Wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Sophie B. Hawkins, a my gramy na to jak na lato.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Reklama.

kochał nie tylko muzykę, ale także piłkę nożną, a w jego londyńskiej posiadłości zawsze znajdowało się boisko, a podczas tras koncertowych podróżował z nim jego osobisty masażysta, a także trener piłkarski, a przez wiele lat kibicował angielskiemu Tottenhamowi. To był Bob Marley w to letnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. To teraz słuchajcie piosenka, którą śmiało mogę porównać do bolidu Formuły 1. Pędzi ten numer na ponad 300 na godzinę. Jermaine Jackson i Pia Zadora już teraz w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Boryś Szyc.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złoty 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh! Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
12: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
11: Wspaniale się to ogląda.
12: A jak smakuje?
11: Prażynki przysnacki. Zawsze

0: jeszcze przy meczu.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
1: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Reklama. Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
4: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Idealny kawałek do niedzielnej letniej siesty to Sacrifice, no i oczywiście Sir Elton John w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, a to teraz pora na gwiazdę, która zanim zaczęła śpiewać i robiła karierę jako tancerka, występowała choćby w teledyskach słynnego amerykańskiego duetu Salt and Pepper. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Anastasia.

0: To zespół, który przecierał muzyczne szlaki grupie Backstreet Boys. To New Kids on the Block w radiu Złote Przeboja. W wiadomościach o 15 mamy nie najlepsze informacje dla tych, co urlop spędzają nad Bałtykiem. Zatem koniecznie dajcie głośniej i zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
11: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Letnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Czerwone flagi na nadbałtyckich kąpieliskach. Lewica dowozi z tym hasłem. Politycy ruszają w Polskę. MSZ zachęca do korzystania z nowej odsłony Odyseusza. Miriam Lipińska. Kolejny dzień z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody na blisko 140 kąpieliskach na Bałtyku. Powód to m.in. wysokie fale i silne prądy wsteczne. W takich okolicznościach kąpiel może być niebezpieczna także dla doświadczonych pływaków. Jak mówi ratownik WOPR Piotr Synowiec, nie można bagatelizować koloru flag.
14: Trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
13: Na Pomorzu zakaz kąpieli obowiązuje dziś m.in. w Łebie, Dębkach, Karwi, Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Władysławowie czy w Krynicy Morskiej, a na Pomorzu Zachodnim, m.in. w Świnoujściu, Pobierowie, Rewalu, Niechorzu czy Kołobrzegu. Lewica zaczyna swój letni objazd po Polsce przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi pod hasłem Lewica dowozi. Jak mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, chodzi m.in. o pokazanie tego, co udało się zrobić w ramach obecnego koalicyjnego rządu.
15: Wyobraźcie sobie, kochani, że nie ma lewicy przez ostatnie 3 lata w rządzie. I czego nie ma? Nie ma renty wdowiej. Czy jest transkrypcja małżeństw jednopłciowych z zagranicznym aktem, który tutaj w Polsce jest legalny? Jest? Czy jest 12 milionów obywateli? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że będziemy mieli walkę o prawa pracownicze godne, a nie tylko na papierze? Nie będzie tego wszystkiego.
13: Pierwszym przystankiem na trasie będzie dziś Inowrocław. A w ramach pikników i spotkań lewicy zaplanowanych w całym kraju będą też organizowane potańcówki. Wybierasz się na wakacje za granicę? Skorzystaj z nowej wersji systemu Odyseusz, zachęca resort dyplomacji. Na początku wakacji MSZ odświeżyło stronę internetową. Unowocześniony Odyseusz ma w bardziej przejrzysty sposób dostarczać najważniejsze najważniejszych informacji dla podróżnych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
11: Czy to dowód osobisty wystarczy, czy potrzebny jest paszport, czy potrzebna jest wiza? Informacja o tym, jakie dokumenty są wymagane od kierowców w danym kraju. Jak wyglądają kwestie ubezpieczenia, kwestie zdrowia. No i to, co może jest najważniejsze, czy jest bezpiecznie, czy też obowiązują jakieś alerty, ostrzeżenia.
13: Odyseusz działa też przez rządową aplikację mObywatel.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
16: Pogoda.
0: Do końca dnia w pogodzie dużych przetasowań na pewno nie będzie. Nadal przelotne opady deszczu na południu i na wschodzie kraju. Mogą pojawić się także burze, jeśli chodzi o temperaturę. To najchłodniej teraz w Olsztynie 16 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 24.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

To jeszcze tylko dodam a propos prognozy pogody, że ciśnienie mamy nie za wysokie w całym kraju, czyli możemy się czuć trochę senni. No to proponuję już teraz w to niedzielne popołudnie zastrzyk takiej pozytywnej energii na dobry początek. Bon Jovi, Wojtek Babiarczyk, gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd do radia Złote Przeboje.

absolutni pionierzy muzyki elektronicznej. Nazwa tego zespołu po niemiecku oznacza po prostu elektrownię. To Kraftwerk w radiu Złote Przeboje. To już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która współpracowała z zespołem Budka Suflera, a ta współpraca zaczęła się wiosną 80. roku. Na owocem tej całej współpracy był debiutancki solowy album zatytułowany Iza, wydany w 81. roku, na którym znalazły się między innymi znane i lubiane kawałki, no ale wśród nich jest taki jeden mało znany i chciałem go właśnie teraz wam zaprezentować w to niedzielne popołudnie, a mowa oczywiście o piosenkach Izabeli Trojanowskiej Jestem Twoim Grzechem. To taki trochę magiczny i trochę tajemniczy numer. Zresztą wsłuchajcie się nie tylko w tekst tej piosenki, ale także w całą muzykę. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Autopromocja.
2: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
3: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To weźmy ją też na urlop.
3: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
2: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian?
5: Mm?
4: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

Potrafi mistrzowsko zagrać na organach Hammonda, gitarze czy perkusji. Mocno współpracował z Jimim Hendrixem, no i dał się poznać także jako aktor, występując choćby w filmie Blues Brothers. To był Steve Winwood w to letnie, wakacyjne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie czwarta. A propos filmu, no to teraz pora na gwiazdę, która również dała nam się poznać jako aktorka. Pojawiła się choćby w filmie Mad Max pod kopułą gromu, czy w filmie Bohater ostatniej akcji. W Radiu Złote Przeboje już teraz przed wami Tina Turner, a my gramy na to jak na lato.

0: Marian,
1: a
0: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert.

0: sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
14: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
13: Tak, ciebie stać.
14: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto. Jeszcze na porządny remont zostanie.
13: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
15: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS z siedzibą we Wrocławiu.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mhm.
19: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: O.
19: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej.

0: i pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.com

Enjoy the Silence. Ten numer miał być na początku balladą, ale po paru tygodniach zespół wpadł na pomysł i przyspieszył ten numer, dodał trochę tempa, dodał trochę charakterystycznych, tanecznych bitów, no i wyszło nagranie, które do dziś sprawia, że czujemy taki napływ pozytywnej energii. To Depeche Mode w radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 16, to teraz gwiazda, która przez 10 lat trenowała taniec klasyczny, no i myślała poważnie o karierze baletnicy, ale ktoś usłyszał ją w pewnym klubie muzycznym i powiedział: hej, ty lepiej śpiewaj, a nie tańcz. Przed wami Sandra.

0: Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe letnie kawałki lat 90. i to te polskie demono kamień jak Samida. Jeśli tak jak ja nie wyobrażacie sobie wakacji bez polskiej muzyki, to już po godzinie 16 będę miał dla was parę muzycznych niespodzianek. Zatem zostańcie z nami.
1: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Autopromocja.
3: Wakacyjny dzień.
4: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
5: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
6: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
5: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
3: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
2: Reklama.
0: Wakacyjne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
18: Szef KAS odpowiada na krytykę po kontroli skarbówki w Pierogarni. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Od dziś nowa funkcja w mObywatelu. Miriam Lipińska, szef Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiada na krytykę, jaka spadła na pracowników szczecińskiej skarbówki po kontroli w jednej z tamtejszych pierogarni. Za sprzedaż butelki wody chwilę przed otwarciem lokalu i uruchomieniem kasy fiskalnej i w związku z tym niewydanie paragonu. Pierogarnia została ukarana 500-złotowym mandatem, bo klientką okazała się pracownica skarbówki. Szef KAS Marcin Łoboda napisał w oświadczeniu, że kontrole skarbówki nie są prowokacjami i że ich celem jest m.in. przeciwdziałanie naruszeniom prawa i zwalczanie szarej strefy. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się. Podczas kolejnych wizji terenowych nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dodał, że nadal trwa monitoring i badania jakości wody. Obowiązuje też zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. W rzece Bóbr doszło do masowego śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach, co było konieczne do remontu tamtejszej zapory. PKP wyciąga wnioski z niedawnego armagedonu na kolei spowodowanego przez upały. Wiele pociągów musiało zwalniać, by nie uszkodzić rozgrzanych do czerwoności torów, a to spowodowało olbrzymie opóźnienia. Musimy zastanowić się nad przebudową sieci trakcyjnej, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
19: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych, czy z jednej strony tak dużych upałów, czy z drugiej strony, jak mamy zimą, bardzo duże oblodzenie. powodzenia sieci trakcyjnych. Musimy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo podróżnych.
18: W poprzedni weekend największe opóźnienia pociągów sięgały 400 minut. Dziś weszła w życie nowa funkcjonalność aplikacji mObywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
7: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
18: By sprawdzić ważność OC w mObywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN oraz numer polisy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Pogoda.
0: Sporo pogodnego nieba mamy teraz na zachodzie kraju, a także w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Olsztynie 16 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze. Tam teraz termometry pokazują do 25.
20: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: 3 minuty po godzinie 16 to z wielką przyjemnością razem z wami zaczynam tą kolejną godzinę wakacyjnego, niedzielnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Podobno 16 to taka ostateczna godzina, kiedy można napić się jeszcze jednej małej czarnej i nie będzie konsekwencji, że nie będziemy mogli zasnąć wieczorem. To wy parzycie kawę, a ja do tego dorzucam coś słodkiego, czyli zestaw największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek kombi i nasze rendezvous.

Tak powinien płynąć każdy weekend wakacji, jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. Savage Garden w Radiu Złote Przeboje. 13 minut po godzinie 16. Piąty dzień lipca mamy w kalendarzu, a dziś urodziny 67. świętuje amerykańska gwiazda Mark Cohn, który w 91 roku wylansował ten oto przebój. Walking in Memphis, a dwa lata temu nowe życie tej piosence dała Cher. To pozostajemy jeszcze przy tych najważniejszych muzycznych datach. 16 lat temu piosenką Satellite Lena wygrywa konkurs Eurowizji.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Buongiorno!
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.

kiedy w samochodzie z głośników płyną takie dźwięki, to podróż na wakacje albo z weekendu staje się naprawdę czystą przyjemnością. To Laura Brigham i Gloria, a to cover, bo oryginalną wersję tej piosenki wykonał włoski artysta Umberto Tozzi w 1979 roku. Tu Radio Złote Przeboje w letnie, niedzielne popołudnie, to już w pół do piątej na zegarach. To teraz pora na kawałek, który w ogóle nie miał być piosenką. Powstał z myślą o intrze, które miało budzić napięcie tuż przed wejściem zespołu na scenę. To zapnijcie pasy, bo już teraz odlatujemy razem z zespołem Europe i ich końcowym odliczaniem.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania.

0: A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

On You, Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem Savage, który zanim zaczął tak naprawdę solową karierę, był członkiem grupy Taxi. Co ciekawe, gitarzystą w tym samym zespole był Cukier. No i wielka przyjaźń trwa tych dwóch artystów do dziś. Tu Radio Złote Przeboje w weekendowe, niedzielne popołudnie. Za 8 minut będzie 17. To teraz australijska gwiazda, która doczekała się lalki Barbie wzorowanej na jej wizerunku. To przed wami już teraz Kylie Minogue, która zdecydowanie podkręci nam ten wakacyjny klimat.

0: tego numeru zawsze zakładajcie okulary przeciwsłoneczne, bo to piosenka światłoczuła Natalia Kokulska do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Wakacyjne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. 17 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Rząd ujawni, jakie wsparcie przekazał Ukrainie na obronę przed Rosją. PiS i Lewica o aferze w Szpitalu Południowym i niebezpieczne skutki zbyt długiego siedzenia. Miriam Lipińska. Szef MON odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2022-2026. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że robi to w uzgodnieniu z premierem, a to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że to jedyne posiadane przez polską armię pociski, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. W Kłodzku trwa konwencja partyjna Prawa i Sprawiedliwości. Głównym tematem konwencji stała się krytyka koalicji rządzącej i nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
14: Jeżeli służba zdrowia jest w zapaści, jeśli padają szpitale powiatowe, jeśli głodzone są choćby takie szpitale powiatowe jak w Janowie, w innych miejscach w Polsce, jak tutaj, to w takiej sytuacji pozwalanie na zarabianie człowieka młodego, który nie ma specjalizacji, nie ma kompetencji tylko dlatego, że jest szefem młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej, to jest zwykłe złodziejstwo!
13: Grzmiał kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. A swoją receptę na unormowanie czasu pracy lekarzy ma Lewica. Nie może być tak, że medyk pracuje 25 czy 96 godzin non-stop, mówi posłanka Anna Maria Żukowska.
15: Musimy z tą fikcją skończyć. Musimy wprowadzić tachografy. Coś, co mają kierowcy tirów, autobusów. Nie można jechać bez przerwy dłużej niż 8 godzin, musi być przerwa. Musimy to wprowadzić także dla lekarzy i musimy tego przestrzegać. I to muszą być duże kary grożące za złamanie tego przepisu.
13: Lewica ruszyła dziś w objazd po kraju pod hasłem Lewica dowozi. Politycy chcą między innymi pokazać, co udało im się zrobić przez 3 lata współrządzenia. Właśnie rozpoczyna się spotkanie polityków Lewicy z mieszkańcami Inowrocławia. Siedzący tryb życia to większe ryzyko raka. Jak wynika z badań, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu nowotworu. Ale jest prosty sposób, by ten trend odwrócić. Wystarczy zastąpić 1 godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin, a także na zachodzie kraju, gdzie indziej chmury, z których mogą pojawić się do końca dnia przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15, najcieplej w Zielonej Górze 24. 3 minuty po godzinie 17:00, wakacyjne, niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, no i zapraszam Was na tą kolejną, ostatnią godzinę tego niedzielnego popołudnia. Już za kilka minut pojawi się wyjątkowy głos pokolenia lat 90. A na dobry początek Johnny B i zespół The Hooters.

0: Zanim zrozumiesz, Warius Manx i Anita Lipnicka, która była głosem pokolenia lat 90.
1: Byłam tym głosem pokolenia lat 90., ale chyba jednym z kilku, bo wtedy był taki wysyp nagle kobiet śpiewających i parę mocnych nazwisk się pojawiło w tym czasie. No i tak śpiewałyśmy o tym, co czujemy, co widzimy, co się dookoła dzieje nas. Wiele osób się identyfikowało z tymi tekstami faktycznie.
0: No tak, nuciło się nie tylko przy ognisku, ale gdzieś tam w podróży po Polsce w latach 90. Cudowne teksty Anity Lipnickiej i zespołu Warius Manx. 11 minut po godzinie 17 to teraz pora na gwiazdę, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z brytyjskimi zespołami, nagrywając z nimi duety. No między innymi nagrała cudowną piosenkę z zespołem Pet Shop Boys. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Dusty Springfield. Gramy na to jak na lato przez całe lato.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
7: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej. Bosch.

Trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków z lat 80. To Madonna, która otworzyła ostatnio drzwi do swojej londyńskiej rezydencji, w której pokazała m.in. drewniany różaniec swojej matki oraz pluszową ośmiornicę, którą tuliła dochodząc do siebie po śpiączce. Jak wyznała w wywiadzie, to jedne z najważniejszych przedmiotów, które znajdują się w tym domu. Tu Radio Złote Przeboje, wakacyjne, niedzielne, późne już popołudnie, 29 minut po godzinie 17. To teraz pora na zespół, który już od 33 lat na muzycznej scenie, już za niespełna 2 tygodnie zagrają weekendowe koncerty w Las Vegas, które potrwają prawie 2 miesiące. To już teraz w Radiu Złote Przeboje doskonale wam znany boys band Backstreet Boys.

0: najlepsze muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie.

0: Migren to specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
1: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.

Jak ten numer się rozpędzi, to naprawdę trudno go zatrzymać. Pointer Sisters w radiu. Złote przeboje 100, 200, 300. No kasa na wakacjach rozchodzi się naprawdę błyskawicznie, dlatego radio Złote Przeboje przychodzi wam z pomocą i co tydzień możecie wygrać 1000 zł na same letnie przyjemności. Wystarczy, że już teraz zgłosicie się do naszej zabawy. Zabierz złote na wakacje przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Wystarczy odpowiecie na jedno jakże proste pytania. Później to już pozostaje wam tylko czekać na telefon od nas. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A ja w weekend ten letni, wakacyjny lubię was zaskakiwać piosenkami, także tymi z lat 60. To dajcie teraz głośniej radio, bo tego numeru po prostu po cichu nie da się słuchać. Czerwone gitary i takie ładne oczy.

blondynka, która w latach 80. nieźle namieszała na szczytach listy przebojów. CC Catch, a te wasze ulubione letnie kawałki powrócą tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu. Złote przeboje, które punktualnie o 18:00.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 18. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Dolnośląskie władze o sytuacji na rzece Bóbr po śnięciu ryb. Ktoś zniszczył nagrobek ukraińskiego pisarza na krakowskim cmentarzu. Będzie też o bibliotece przyszłości. Miriam Lipińska. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr. Na badanym odcinku rzeki nie stwierdzono kolejnych śniętych ryb. Nadal jednak obowiązuje wydany wczoraj zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
14: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski i gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
13: Rzecznik wojewody potwierdza również, że woda dostarczana okolicznym mieszkańcom jest bezpieczna do spożycia, a sytuacja na rzece nie ma wpływu na wodę z sieci wodociągowej. W związku z masowym śnięciem ryb w przyszłym tygodniu zbierze się Rada Społeczna do spraw sytuacji na rzece Bóbr i Jeziorze Pilchowickim. Krakowska policja sprawdza zgłoszenie o zniszczeniu nagrobka ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim. Rzecznik MSZ Ukrainy poinformował, że z grobu skradziono rzeźbę przedstawiającą literata. Zgłoszenie o kradzieży już wpłynęło. Na cmentarzu trwają oględziny, a śledczy przestrzegają przed zbyt szybkim formułowaniem wniosków na temat możliwych motywów sprawcy. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego rano na obrzeżach Kielc. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał stan jego zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
15: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
13: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. I na koniec biblioteka, która otworzy się dopiero za 100 lat. To Future Library, biblioteka przyszłości. W norweskim Oslo gromadzone są niepublikowane wcześniej rękopisy książek wybitnych pisarzy. Zgodnie z założeniem, teksty będą trafiać tam co roku przez 100 lat, a wydane zostaną dopiero w 2114 roku na papierze z drzew zasadzonych specjalnie w tym celu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na południu kraju. Jutro sporo słońca w centrum i na wschodzie, gdzie indziej chmury i przelotny deszcz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Świnoujściu, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina. Tam termometry pokażą do 23. 3 minuty po godzinie 18 to zaczynamy wieczór z letnimi kawałkami lat 80. i 90. Duran Duran, Kasia Kowalska, UB40 to przed nami, a na dobry początek Belinda.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Reklama.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 złotych na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
4: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
3: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
4: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
5: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.

Bay. Bay? No, I can't.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój.